0: Zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr, ale tutaj jesteśmy optymistami.
1: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
0: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
1: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
0: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
1: Będziecie ściągać następne posiłki?
0: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
1: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin, dni?
0: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
1: Będą kolejne ewakuacje? Czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
0: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
1: Co z ewakuowanymi już? Ci, którzy już zostali ewakuowani?
0: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalne samorządy.
1: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
0: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
1: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
0: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
1: Rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny hybrydowej.
0: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
1: To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA. MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
0: No, będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
1: A nawet już jest reakcja MSZ.
0: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta. Natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takimi właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
1: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewność, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
0: Panie redaktorze, dwie osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
1: A czy wiadomo już, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi trzema pozostałymi?
0: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze powstało.
1: Wspomniał pan, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą zsieciowani. Co o nich wiemy?
0: to są bardzo młodzi ludzie, około, to są dwudziestolatkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
1: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi, bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
0: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
1: I nie mamy jeszcze takich informacji.
0: Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
1: Więcej? To znaczy, tak. A kiedy się dokonają?
0: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
1: To są również ludzie z tej sieci?
0: To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
1: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
0: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 22 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
1: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
0: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiSu się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM.

przykład, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Loving can hurt.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent jest oburzony decyzją Ukrainy dotyczącą bohaterów UPA. Za oceanem tragiczny wypadek na autostradzie w Virginii. 5 osób zginęło, ponad 40 jest rannych. Dziś finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18 w Budapeszcie zmierzą się PSG i Arsenal. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego złoży wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest nadanie przez stronę ukraińską jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co wywołało oburzenie prezydenta. O sprawie Tomasz Skory.
2: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
3: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
2: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
3: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
2: Twierdzi Karol Nawrocki, odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
1: Teraz doniesienia z zagranicy. 5 osób, w tym 2 dzieci, zginęło, a 44 zostały ranne w karambolu na autostradzie w amerykańskim stanie Virginia. Według śledczych autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte nie wyhamował przed zwężeniem drogi i uderzył w kilka pojazdów. Po zderzeniu jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Świadkowie relacjonowali, że pasażerowie autobusu chcieli uciekać przez okna ewakuacyjne. Ranny został również kierowca autokaru. Policja bada przyczyny wypadku i nie wyklucza postawienia mu zarzutów. Komisja Europejska odblokowała unijne środki dla Węgier. Porozumienie polityczne w tej sprawie zawarli nowy premier Peter Madziar oraz Ursula von der Leyen. Do Budapesztu trafi 16 miliardów 200 milionów euro. Co zakłada to porozumienie?
4: Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłego roku akademickiego węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studenckiej Erasmus+. Oczywiście nowy rząd będzie musiał wdrażać reformy, między innymi znieść ustawę anty-LGBT. Peter Madziar skrytykował rząd Viktora Orbana, który twierdził, że Bruksela blokuje pieniądze z powodu stanowiska Budapesztu w sprawie migracji i wojny na Ukrainie. Według nowego premiera Brukseli chodziło wyłącznie o walkę z korupcją. Powtórzył, że Węgry przystąpią do Europejskiej Prokuratury, co sprawi, że pieniądze unijnych podatników będą lepiej chronione.
1: Te fakty zebrała dla Was nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. I wracamy teraz do Polski. W organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji. Dowiedział się reporter RMF FM. O dotychczasowych ustaleniach prokuratury powie Marcin Buczek.
5: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
6: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
1: Fani futbolu odliczają godziny do finału Ligi Mistrzów. Dziś na Puszkasz Arenie w Budapeszcie o trofeum zagrają PSG i Arsenal. Paryżanie mogą zostać dopiero drugim po Realu klubem, który w XXI wieku obroni puchar. Londyńczycy spróbują go wywalczyć po raz pierwszy w swojej historii.
7: Great. The preparation has been...
1: Czuję się świetnie, jesteśmy świetnie przygotowani, skoncentrowani i pozytywnie nastawieni. Jesteśmy tu, bo zasłużyliśmy i na boisku spróbujemy się sięgnąć po trofeum. Zapowiada trener mistrzów Anglii Mikel Arteta. W tym roku po raz pierwszy w historii finał Champions League odbędzie się nie o 21, ale bardzo wcześnie, już o 18. Przed nami teraz druga część piątkowej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o polityczną przyszłość. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
8: Obawia się pan, zmieniając trochę temat, wotum zaufania, wotum nieufności, które chce złożyć przeciwko panu opozycja?
9: Taka już robota opozycji. Wie pan co, ja obawiam się, ile oni jeszcze wypowiedzą bardzo niemądrych, głupich słów pod adresem polskich funkcjonariuszy i polskich służb. To, że w polityce ministrowie podlegają ocenie parlamentarnej, że opozycja składa wota nieufności, a koalicja zwyczajowo broni swoich ministrów, no to jest taka praktyka szeroka.
8: A nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie? Sobie albo właśnie podległym sobie funkcjonariuszom?
9: Nie, nie mam nic do zarzucenia funkcjonariuszom, którzy od pierwszego dnia bardzo ciężko pracowali nad tą sytuacją. Od pierwszego dnia wszystkie odpowiednie jednostki policyjne były i pracowały nad tym sprawą.
8: Opozycja, choćby wczoraj Andrzej Śliwka u nas, poseł Śliwka u nas w RMF-ie mówił, trzeba było powołać od razu komisję, zwołać odpowiednią i zająć się tym dużo mocniej.
9: Pan Śliwka nie wie, co mówi.
8: Dlaczego? Była taka?
9: W tym sensie, że wie pan, jest takie stare powiedzenie, jak nie wiesz, co zrobić, to powołaj komisję. No widzę, że pan Śliwka żyje właśnie w takich czasach, że powoływałby komisję zamiast działać. No ja słyszę, panie redaktorze, to wykrzykiwanie, to pochikiwanie posłów PiS-u. Oni wszystko wiedzą najlepiej teraz, tylko ja pragnę przypomnieć panu, że my po niecałym tygodniu od zajść w Republice mieliśmy zatrzymanego pierwszego sprawcę. Jak mieliśmy z tego typu sytuacjami do czynienia z zarządów PiS-u, to do dziś nie ustalono sprawców. To jest ta fundamentalna różnica, a pan Śliwka był chyba wtedy wiceministrem w rządzie PiS-u, więc może niech on rozliczy się, czy wykryto sprawców największej kaskady ostatnich lat, kaskady zgłoszeń kaskadowych w 2019 roku. 700 szkół prawie dostało zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego podczas matury. W 200 szkołach matura rozpoczęła się z opóźnieniem. Były takie miasta, że maturę przełożono o kilkanaście dni. Sprawców do dziś nie wykryto.
8: Panie, trzeba będą jakieś zmiany systemowe w tej sprawie? Da się coś zrobić, żeby zmniejszyć albo szybciej odsiewać fałszywe zgłoszenia?
9: Oczywiście, że będziemy przeglądać wszelkie procedury, ale musimy to robić w sposób bardzo, bardzo racjonalny i mądry. Proszę pamiętać, że nasz system powiadomienia ratunkowego oparty był na tym, aby otwierać jak najwięcej dróg dla ludzi, żeby zgłaszali potencjalne niebezpieczeństwo. Dziś będziemy się zastanawiać, jak optymalizować skuteczność tych zgłoszeń, ale na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, żeby eliminować aplikacje czy różnego rodzaju drogi zgłaszania tego typu przypadków.
8: Rozumiem, że tutaj wykorzystuje się tę aplikację, która jest dla osób niesłyszących.
9: To zgłoszenia u mamy pana prezydenta, to rzeczywiście były zgłoszenia przez tą aplikację, przez bramkę internetową w ramach tej aplikacji. Tylko panie redaktorze, tak żebyśmy byli, bo ja też słyszę dzisiaj polityków PiS-u, którzy mówią, to w ogóle jak to jest, takie poważne zgłoszenie przez SMS, tylko oni chyba zapominają, że to oni rozpoczynali pracę nad tym systemem. Ten system powstał z koncepcją...
8: Ten system jest potrzebny dla osób z niepełnosprawnością, nie, no też mogą zgłosić.
9: No właśnie, do tego zmierzam, panie redaktorze, że w tej politycznym takim układaniu się warto jednak czasami zastanowić się, co jest naprawdę potrzebne. Bo to, że fałszywe zgłoszenia będą, to pewnie będą, no bo nie wyeliminujemy tego w 100%. Natomiast otwieraliśmy różne drogi zgłaszania sytuacji kryzysowych, dlatego żeby każdy, kto mu grozi niebezpieczeństwo, mógł czuć się bezpieczny, że będzie mógł to zgłosić służbom. I ten system, właśnie ta aplikacja, ona powstawała w 2020 roku, architektura, my uszczelniliśmy już znacząco tą aplikację, ale to jest aplikacja zapoczątkowana przez rząd PiS-u. Mówiąc szczerze, więc dzisiaj jak słyszę wiceministrów MSWiA, którzy krytykują tą aplikację, to pragnę im powiedzieć, panowie, to wy nie wiedzieliście, nad czym pracowaliście, nie wiedzieliście, co przez lata robiliście, no to pokazuje skalę indolencji i tak naprawdę cynizmu tychże polityków.
8: Panie ministrze, przejdźmy do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Poseł Śliwka wczoraj w studiu RMF FM powiedział...
9: Poseł Śliwka jakiś taki nadwyraz aktywny, pobudzony.
8: Powiedział wczoraj, że kiedy PiS dojdzie do władzy, jeśli dojdzie oczywiście, to nie będzie respektował tych transkrypcji. To znaczy, mówiąc inaczej, nie będzie uznawał tych małżeństw jednopłciowych, które otrzymają dokumenty z polskich urzędów, za małżeństwa.
9: Czyli nie będzie respektował wyroków sądów.
8: bo twierdzi, że to jest niezgodne z polską konstytucją, to... w związku z tym nie może tego respektować.
9: No dobrze, panie redaktorze, to za, tak bez emocji tej ideologicznej wojenki politycznej, którą chce nam zafundować PiS. Znaczy, czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem, czy polski sąd? Panie w tej pośle, sprawie mamy ministrze. Wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nikt z tym, chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy.
8: Panie ministrze, ja tylko pytam o to, czy jeśli tak będzie, to, nie, to zaufanie do systemu sprawiedliwości, systemu w ogóle w Polsce nie spadnie jeszcze bardziej, bo PiS mówi... Konstytucja jest odmienna, nie możemy tego uznać, nie ma w Polsce małżeństwa.
9: No tak, mam rację, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys. Kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiS-u i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić, tylko jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
8: No tak, ale to jest oparte wyłącznie na nadziei, na wyniki wyborów, na pana nie, nadziei, a jest, nie na zaufaniu do polskiego jest, systemu prawnego.
9: Pan, zakładam, patrzę, że te pary chciałyby... Nie, to jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiS-ie jest coraz większy.
8: Panie, panie ministrze, ale ja bym chciał zupełnie na poważnie
9: zapytać,
8: dlatego, że jednak mam wrażenie, że osoby, które otrzymują takie transkrypcje, chciałyby mieć pewność, że niezależnie od zmiany władzy będą traktowane tak samo. A to jest jednak zagrożenie, że może być inaczej.
9: Panie redaktorze, no. Jeżeli mamy wyroki polskich sądów, jeżeli mamy odpowiednie regulacje prawne, czy też dokumenty, które wydaje państwo polskie, to każdy urzędnik powinien tych dokumentów wydawanych w imieniu państwa polskiego, te dokumenty honorować. Natomiast trochę stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji. Już mówię dlaczego. Bo ja pamiętam rządy PiS-u. Oni wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie chcieli szanować. Oni wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego nie chcieli respektować. Więc trudno mi powiedzieć, co jeszcze wpadłoby im do głowy, gdyby wrócili do władzy. Ale tak jak mówię, jestem przekonany, że nie wrócą.
8: Panie ministrze, to co z tymi samorządami, które już zapowiedziały, że nie będą wydawać transkrypcji?
9: No w tej sprawie nie ma kwestii rejonalizacji, więc każdy, kto będzie mógł w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać tej transkrypcji.
8: Ale będziemy mieć dwa systemy.
9: Nie, nie, ale panie redaktorze, chcę to powiedzieć. Natomiast przecież w sposób oczywisty takie urzędy stanu cywilnego będą narażały się na odpowiedzialność formalno-prawną. Pragnę panu przypomnieć, że ta pierwsza sytuacja w Warszawie, pierwsza transkrypcja, była wykonana jeszcze przed rozporządzeniem pana ministra Gawkowskiego z moją kontrasygnatą, ale była wykonana na podstawie wyroku sądu. Tam sąd powiedział jednoznacznie, urząd ma obowiązek dokonać tej transkrypcji. Zresztą ta transkrypcja jest formą od wielu lat obowiązującą w polskim prawie jako przeniesienie małżeństwa zawartego za granicą do polskich rejestrów.
1: Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Na czwarta zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pożar ponad 300-hektarowego lasu w Wołominie nie był przypadkowy. Specjaliści odnaleźli kilka miejsc, w których ogień był zapruszany. Prokuraturskie zarzuty dla mężczyzn podejrzanych o fałszywe alarmy, ale nie te majowe. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Będą się one przesuwać na wschód. Mamy ostrzeżenia dla kierowców. Ogień był zapruszany i właśnie z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się na las. To ustalenia w sprawie ponad 300-hektarowego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Taką informację podał na wieczornej konferencji prasowej dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Tomasz Jóźwiak.
2: Nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
1: Minister klimatu i środowiska podkreślała, że ogień pojawił się najpierw na terenie prywatnym.
3: Służby leśne nie mają wątpliwości, że pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny, hektary lasów państwowych. I w tym zakresie oczywiście ta część lasów państwowych to największa część z tych 300 hektarów. Po dokończeniu akcji gaszenia leśnicy oczywiście będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmiemy decyzję, co dalej z tym obszarem zrobić. Będzie ten obszar na pewno monitorowany w najbliższych dniach i tygodniach i na tej podstawie służby leśne będą podejmować dalsze decyzje.
1: Mówiła Paulina Henning-Kloska. Szefowa resortu klimatu i środowiska zapowiedziała też zmiany, które pozwolą szybciej reagować i działać w sytuacjach wielkopowierzchniowych pożarów. Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator. Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych, wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
4: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
1: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Inaczej, jeśli chodzi o Bartosza E., był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów. Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie. Nie jesteśmy meblami, aby nas przenosić, protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim. Pracownicy demonstrowali wczoraj przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
5: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
6: No jak zwykle, naszym kosztem.
7: Szpital to nie prywatne konsorcjum!
8: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
9: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
1: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych.
10: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: IMGW ostrzega przed burzami w zachodniej części kraju. Jak przewidują synoptycy, będą przesuwać się one na wschód. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność.
11: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
12: I uważamy, gdzie parkujemy, albo gdzie nie parkować.
11: Pamiętajmy, że nie parkujemy pod drzewami, jeśli jest to możliwe, pod wiatami, pod takimi elementami, które mogą zostać porwane przez wiatr.
12: Co jest najbardziej niebezpieczne w czasie burzy, gdy jedziemy samochodem?
11: W czasie burzy zwróćmy uwagę na to, że mamy ograniczoną widoczność. Też warunki atmosferyczne mogą nas dekoncentrować, także to są takie szczególnie trudne warunki na drodze i w czasie podróży.
1: Przypomina Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zaczyna się letnia część lekkoatletycznego sezonu. Główną imprezą będą zaplanowane na sierpień Mistrzostwa Europy w Birmingham. Ważnym wydarzeniem będzie też kolejna edycja memoriału Kamili Skolimowskiej, która odbędzie się w Chorzowie. Z naszą czołową lekkoatletką Natalią Bukowiecką i dyrektorem sportowym memoriału Skolimowskiej Piotrem Małachowskim rozmawiał Patryk Serwański.
13: Natalia Bukowiecka, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Na ile jesteś już przygotowana do letniej części sezonu? Na ile jeszcze trzeba będzie dociskać, dokręcać śrubę na treningach?
14: O, myślę, że już już ta najgorsza część takich przygotowań jest za mną, bo było to długie zgrupowanie w RPA i tam naprawdę te treningi były ciężkie, a teraz myślę, że to jest takie bardziej szlifowanie formy. Pewnie parę ciężkich treningów przede mną, ale myślę, że tak jak mówię, to najgorsza część sezonu za mną, a najlepsze przede mną, bo niedługo są starty, więc to jest ta optymistyczna część.
13: No właśnie, czyli ta frajda, ta przyjemność, interakcja z kibicami, walka z rywalkami. Jak wyglądają te twoje najbliższe plany startowe, albo nazwijmy to pierwsze plany startowe w tym sezonie?
14: Tak, dokładnie. No pierwszy start już niedługo i będzie on w Polsce, w Bydgoszczy 29 maja, więc od razu spotkanie z polskimi kibicami, bardzo, bardzo się cieszę. A później zaczynamy Diamentowe Ligi, będzie to Rzym, Oslo, Doha, także będzie się trochę działo i na pewno nie będzie nudy.
13: No i oczywiście docelowo później Birmingham to taki jest numer jeden, wydaje się, biorąc pod uwagę no stawkę Mistrzostwa Europy. Myślisz już troszeczkę o tym? Pewnie myślisz jeszcze o igrzyskach w Los Angeles gdzieś po cichutku, ale czy to Birmingham już gdzieś tam widzisz na horyzoncie, czy no biorąc pod uwagę jeszcze, że to parę miesięcy, to nie można pozwolić sobie na takie dalekie wybieganie myślami?
14: Nie, no tak zdecydowanie o tym myślę, bo to jest niby parę miesięcy, ale myślę, że to bardzo, bardzo szybko minie, kiedy my zaczniemy ten sezon, więc oczywiście jest to w mojej głowie. Ja mam tam konkretne cele mam nadzieję, że będę tam jechała świetnie przygotowana, taki jest plan, mam nadzieję, że zdrowie mi na to pozwoli, jadę tam bronić tytułu, więc no cele są niemałe, ale wierzę, że mnie na to stać.
13: I takim kolejnym celem, myślę, będzie to, żebyś następnie do Chorzowa na Memoriał Kamili Skolimowskiej na odsłonę Diamentowej Ligi przyjechała z medalem i z szerokim uśmiechem. To będzie oznaczało, że to, co działo się w Birmingham, się udało.
14: Tak, zdecydowanie i to będzie wspaniałe przywitanie z polskimi kibicami i mam nadzieję, że też na Memorial oczywiście się pokaże ze świetnej strony, ale oczywiście ta interakcja z kibicami też jest równie ważna, więc mam nadzieję, że będę mogła pocieszyć się z nimi wspólnie z medalu.
13: Przez pewien czas towarzyszyły Ci te pytania zadawane w różny sposób, ale dotyczące rekordu Polski, czy pobijesz rekord Ireny Szewińskiej. Często te pytania były w sposób taki trochę dookoła zadawane, żeby już nie wywierać na sobie takiej presji, chociaż chyba każdy Ci je zadawał. I Ty teraz w momencie, kiedy Ty ścigasz już się nie z jakimś rekordem sprzed lat Ireną Szewińską, tylko sama ze sobą, to jest troszkę łatwiej na przykład, czy trochę inaczej po prostu?
14: Może jest trochę łatwiej, bo nie mam tego w głowie, że mam jakiś wynik, który gdzieś tam stoi przede mną i który bardzo, bardzo chciałabym pobić. Oczywiście chciałabym pobić swój rekord życiowy, bo to też się robi, żeby się ciągle poprawiać. Natomiast faktycznie myślę, że to nieporównywanie ciągłe jest trochę łatwiejsze.
13: Dziś na konferencji prasowej też no, gdzieś powiedziałaś trochę o tym, że już są zawodniczki, które są młodsze od ciebie, nowe gwiazdy, takie, które są bardzo głodne, które chcą naciskać na te starsze faworytki. Kiedy tak naprawdę zaczęłaś czuć coś takiego? To znaczy, że już nie jesteś tą młodą zawodniczką, tak, która naciska na starsze gwiazdy, tylko ta, która jest naciskana. Bo to jest taka zmiana w życiu sportowca, która pojawia się, ale często w taki sposób trochę niezauważony. To się tak dzieje nagle pstryk, zastanawiasz się nad tym i to już ta granica gdzieś pękła po drodze.
14: Znaczy szczerze mówiąc, jak ja zaczęłam zdobywać te medale, to dużo zawodniczek już było w tym moim wieku, więc ja tak naprawdę nie biegałam z tymi, można powiedzieć, starszymi zawodniczkami. Okej, może ich parę było, ale myślę, że one nie były takimi topowymi zawodniczkami w tym momencie, kiedy ja zaczęłam zdobywać medale, więc myślę, że to nie takie było dosyć naturalne przejście. Ja się nie czuję też absolutnie w żaden sposób stara, jakbym to nazwała, bo mam te 28 lat i uważam, że to jest bardzo dobry wiek, natomiast po prostu też wiem, że większość dziewczyn w Europie jest ode mnie młodszych i na pewno wtedy jest troszkę łatwiej się poprawiać, natomiast ja na pewno mam bardzo duże doświadczenie, większe od nich, mam też więcej medali, więc myślę, że po prostu będę chciała to wykorzystać.
13: Myślisz, że coś takiego jak głód na medale może się skończyć w życiu sportowca, albo jeżeli się coś takiego by skończyło, to warto w ogóle trenować, bo rozumiem, że u ciebie ten głód jest, ale wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, żeby startować bez takiego głodu?
14: Myślę, że nie. Myślę, że ciężkie to jest pytanie. Ja nie wydaje mi się, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, bo ja tak mam i wydaje mi się, że wielu sportowców tak ma, że kiedy po prostu sami na starcie chcemy wygrać. Ja to właśnie się o to nie śmiałam, że mam taką nutkę rywalizacji, że nawet jak gram w gry planszowe, to chcę bardzo wygrać, więc wydaje mi się, że większość sportowców to ma i oczywiście chcemy zdobywać medale, ale zawsze ta nutka rywalizacji jest i chcemy po prostu udowadniać, że jesteśmy dalej najlepsi.
13: W sporcie wiadomo, że nie można sobie na to pozwolić, ale czy w grach planszowych w takim razie trochę naginasz reguły albo szukasz jakichś kruczków w instrukcji, żeby udało się wygrać?
14: Absolutnie nie. Ja jestem strażniczką zasad, znam wszystkie regulaminy i jak z zasadami, to tylko do mnie.
13: Piotr Małachowski niespełna 100 dni do Memoriału Kamili Skolimowskiej. Jaki to jest moment dla organizatorów? Co już jest, że powiem kolokwialnie, zaklepane, przygotowane, a nad czym trzeba jeszcze pracować?
15: Jest zaklepany stadion, hotele, jedzenie. To jest zaklepane, no bo musimy tam mieć. Oczywiście nadal walczymy o zawodników, bo chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na stadion Super Auto, Stadion Śląski, zapewnić jak największą liczbę gwiazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się i zobaczymy naprawdę multum gwiazd ostatnich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.
13: Radio to muzyka, więc powołam się na taki przykład muzyczny. Największe gwiazdy muzyki, kiedy przyjeżdżają gdzieś na koncert, no to często nawet kwiaty w wazonie, w pokoju hotelowym powinny być w odpowiednim kolorze. A jakie wymagania stawiają lekkoatleci? Czy też tych wymagań jest dużo i czy one bywają oryginalne? Czy chodzi o spełnienie takich podstawowych spraw, które są ważne dla sportowca? Jak to wygląda?
15: Nie, to jest troszkę inny level tego gwiazdorstwa. Taką największą gwiazdą, wiadomo, jest Armando Duplantis, który przyjeżdża do Polski wielokrotnie, bił tutaj rekord świata i też zawsze mówiliśmy, przyjechał pierwszy raz, co on będzie chciał. No nic, tak naprawdę to my mu zapewnialiśmy atrakcję, to my wychodziliśmy z jakąś inicjatywą i on w ogóle był zadowolony, zszokowany, chciał zobaczyć, powiedział, no ty, jestem na Śląsku, chcę zobaczyć, co wy tutaj jecie w Polsce, bo nigdy nie jadłem. To poszedł na roladę, go zabraliśmy na roladę, więc to chyba taka jedyna opcja, która była, chciał spróbować z polskiego ciasta, załatwiliśmy mu sernik, tak? Więc no, to nie są jakieś gwiazdy, nie mają jakichś wielkich wymagań. Chodzi tylko o jedną rzecz, że oni chcą mieć zapewnione wszystko, co się dzieje na treningu, przed zawodami, po zawodach, fizjoterapię, chłodzenie, jedzenie, kawa przed zawodami, bo różnie bywa, może być chłodno, chcą się napić kawy, herbaty. My to wszystko mamy, mamy batony energetyczne, regeneracyjne, jakieś urządzenia, więc my im to zapewniamy i dlatego robimy najlepsze zawody na świecie.
13: Pamiętam, jak rozmawiałem z tobą jakiś czas temu, kiedy zaczynałeś, przechodziłeś na tę drugą stronę, zostawałeś dyrektorem, już nie byłeś sportowcem aktywnym. Przynajmniej tak to zapamiętałem, że nie byłeś taki do końca pewny siebie w tej nowej roli. Zastanawiałeś się trochę, jak to będzie wyglądać, jak się w tym odnajdziesz, jak po jakimś czasie, już kilku latach, jak się w tym czujesz, odnajdujesz. No, czy to jest bardzo trudne, czy przechodzi się z łatwością?
15: Spokojnie, do dzisiaj nie czuję się pewny w tym, co robię. Nie jest to łatwe, bo nie jest to praca na co dzień, tylko jest to praca eventowa, więc te przygotowania trwają już kilka miesięcy przed zawodami, ale na pewno nie jest to łatwe, no bo ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi negocjować. Najlepiej by było, jakbyśmy w negocjacjach skończyli 50-50, win-win. No niestety nie zawsze tak jest i nie zawsze sobie potrafię z tym radzić, no ale cóż, no takie jest życie i trzeba walczyć z pewnymi przeciwnościami i iść dalej. Więc z roku na rok jest łatwiej, ale na pewno to nie jest moje naturalne środowisko.
1: Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie 23 sierpnia. Mistrzostwa Europy w Birmingham nieco wcześniej. Walka o medale od 10 do 16 sierpnia. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF Relax. Chwila wytchnienia.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

ukryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop polskie.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Pracownik Mesko podejrzany o szpiegostwo. Sąd zdecydował o areszcie. O tym na początek. Dron, który poprzedniej nocy uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, był rosyjską konstrukcją. Potwierdziło dowództwo wojskowe NATO. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić darmowe badania dla wieloletnich palaczy. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Pracownik zakładów Mesko w Skarżysku Kamiennej został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Mesko, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, produkuje m.in. zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun. Mężczyznę zatrzymano w środę, a wczoraj Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Grozi mu nawet dożywocie. Dron, który uderzył wczoraj w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu przy granicy z Ukrainą, był rosyjską maszyną. Potwierdziło to wojskowe dowództwo NATO. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną kraju, rozbił się na dachu budynku i wywołał pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne, a mieszkańców ewakuowano. W reakcji rumuńskie wojsko poderwało myśliwce F-16. NATO poinformowało, że śledziło lot drona, jednak maszyna znalazła się nad Rumunią zaledwie kilka minut przed uderzeniem. To najpoważniejszy taki incydent w Rumunii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi Bukareszt wezwał rosyjskiego ambasadora i zapowiedział dalsze działania dyplomatyczne. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie usłyszał wczoraj 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w środę w jednym z mieszkań w Łodzi. Tego samego dnia policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok staruszki. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze leżało ciało kobiety, relacjonuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała 6 ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonej. Następnie po przeprowadzeniu kolejnych dowodów doszło do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który wcześniej porzucił 2 noże i zakrwawioną odzież. Przed samym zdarzeniem zdążył on jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co ostatecznie również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokurator skierował wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, a sąd przychylił się do niego.
3: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuc. Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To będą badania niskodawkową tomografią komputerową. Zatem pytanie, kto będzie mógł skorzystać z tych badań?
4: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
1: Plan zakłada, że badania w praktyce ruszą jeszcze przed wakacjami. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z kilku krajów rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Wczoraj były starcia 1 na 1, dzisiaj Buchrut.
5: Tutaj mamy walki grupowe 5 na 5 rycerzy. Będzie 7 zespołów, walczyło, rywalizowało przez cały dzień. Tutaj jeśli chodzi o Buchurty, to tak naprawdę wygrywa drużyna, która stoi. Tam zasada jest taką, że przegrywają ci, co leżą na ziemi w wyniku ciosu, chwytu zapaśniczego, przewalenia.
6: Osoba, która raz upadnie, to już nie może wstać.
5: Tak. I tutaj taka walka może trwać 30 sekund, minutę, 2 minuty, natomiast czas maksymalny to jest 5 minut. Wtedy sędzia przerywa walki i liczy, ilu zawodników z danej drużyny stoi. Jeśli jest ich tyle samo, to jest dogrywka.
1: Z Patrykiem Kozłowskim, kustoszem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Grzegorz Krychowiak przejmuje antenę RMF FM. Dziś

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Witam, jestem, zapraszam. Dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim potrwa co najmniej kilka dni. Na miejscu pracuje ponad 800 strażaków. Karol Nawrocki reaguje na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. W faktach także szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Tam idealne warunki dla żeglarzy. Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
3: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
2: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
4: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
5: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
4: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
5: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
4: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
2: Temat odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Tuż po 8.30 jego gościem będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
6: Poranne fakty RMF FM.
2: To jest poważny problem, mówił Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego wczoraj spotkania państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Był tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, o czym mówił szef polskiej dyplomacji?
7: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
8: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności Działania na Rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
7: Mówił wicepremier. Podczas spotkania państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy między innymi bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
2: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie miał powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent. Podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
9: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra, uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
2: Ustawa zostanie podpisana, deklaruje poseł PiSu Andrzej Śliwka.
10: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
2: Kompromis zakłada między innymi, że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich żeglarze nie mają powodów do narzekania. Jest słonecznie i wietrznie.
11: Pogoda jest żeglarska, fajna taka. Teraz jest najlepiej, jak tylko może być. Tak jak i we wrześniu. No jest mega, nie? Nie ma tłumów.
12: Jesteśmy na Święcajtach. Jest piękna, aczkolwiek wietrzna pogoda. Ale naprawdę jest cudownie. Jeszcze jest w miarę pusto. nie ma dużo jachtów, jest dużo przestrzeni w portach, śmiało można fajnie żeglować, a panująca pogoda dostarcza niezapomnianych wrażeń. I tak jest na całej części północnych Mazur, gdzie żeglowałem.
2: Z żeglarzami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A ja tak zerkam w mapy pogodowe dla tych, co na lądzie w sobotni poranek. I proszę, przelotne opady deszczu teraz na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Reszta kraju pogodna. Na południu gdzieś tam się chmurzy na niebie. A jeśli wychodzicie właśnie z domu, to lepiej jakąś cienką kurtkę albo bluzę weźcie, bo od 7 stopni w Olsztynie przez 11 w centrum do 15 w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. A po południu się zmieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Bo w centralnym pasie od Kujaw po Śląski Małopolskę buch.
0: Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa pracował w zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. Mesko należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To tam produkowane są słynne wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun. Pracownik został zatrzymany w środę przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
1: Wyjaśniał wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Sejm podjął decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowa propozycja przeszła przez Izbę Niższą Parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce.
3: Rozmawiamy cały czas z ministrami prezydenckimi. Oczywiście słyszę ten głos, słyszę, jak ministrowie mówią, nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania.
1: Mówi współautorka ustawy Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei opozycja zaznacza, że taka ustawa z pewnością nie wejdzie w życie.
4: Za chwilę będziemy mówili o małżeństwach, za chwilę będziemy mówili o adopcji. My się na to nie godzimy, pan prezydent na to się nie godzi.
1: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Ten weekend taniej na stacjach paliw. Do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze. To wszystko na teraz. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Mój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Ukraiński MSZ odpowiada Polsce w sprawie skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o uhonorowanie bohaterów UPA. Na Mazowszu kolejna doba walki z pożarem lasu. Strażaków wspiera lokalna społeczność.
3: Mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić ciekawe herbaty.
2: A na French Open kolejne emocje dla polskich kibiców. Dziś zagra Maja Chwalińska. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ-u w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
5: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
2: Temat powróci tuż po 8:30. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
3: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić ciekawe herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowanie. Prowiant.
6: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
2: Dziękował jeden ze strażaków. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków z całej Polski. Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz Eł aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
7: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
2: Wyjaśniała Katarzyna Caluwia-Szewska z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza Eł prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie.
8: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek-Czarku. Kto będzie rywalką Mai?
9: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w trzech setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11:00. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
10: Wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście tego, w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze.
9: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
2: Trzymamy mocno kciuki za nasze tenisistki, a pierwsze sportowe fakty RMF FM już o 8:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sobota wita rześkim prysznicem, bo tak w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego do Opola mamy deszczowy poranek. Po południu możliwe też burze, słonecznie dziś na wschodzie i zachodzie. Tak to się podzieliło, tam można planować grille na świeżym powietrzu bez stresu. Najchłodniej dziś w Zakopanem 13 stopni, 19 w centrum, a najcieplej we Wrocławiu, Poznaniu po 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: A jutro to deszczowo w całym kraju, ale na razie o tym nie myślimy, to sobotni poranek.
0: Słuchacie RMF Relax.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Warszawska policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka, które wczoraj wieczorem wypadło z balkonu bloku na Stołecznym Brudnie. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby planują na dziś przesłuchania kolejnych świadków. Do wieczora na miejscu tragedii pracował prokurator. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem, choć wczoraj ogłosił, że jeszcze w piątek taką decyzję podejmie. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, czekaliśmy przez kilka godzin na terenie Białego Domu na ogłoszenie decyzji. Prezydent Trump wezwał swoich najbliższych współpracowników i przez mniej więcej 2 godziny rozmawiał z nimi w Situation Room, tajnym pomieszczeniu w podziemiach Białego Domu. Potem widzieliśmy przedstawicieli administracji i wojska opuszczających Biały Dom. Ale komunikat się nie pojawił. Prezydent USA Donald Trump wraz z zapowiedzią nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał dziennik New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Przypomnę, to sam prezydent Trump poinformował wczoraj, że jeszcze tego samego dnia podejmie ostateczną decyzję. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Uwaga, kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka wjechała w bariery na A1 w Kopaninie. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. A już w kolejnych faktach RMF FM zajrzymy do Łodzi. Miasto opanowali studenci.
3: Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, więc każdy powinien być zadowolony.
1: Wracamy o 8:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć.
0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Zaczniemy od Mazowsza. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia wielkiego pożaru lasu w Wołominie. Sytuację śledzi nasz dziennikarz. O uwagę prosimy kierowców podróżujących na Dolnym Śląsku. Tam problemy na A4. Zajrzymy też na łódzkie Juwenalia.
3: Kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
1: Polecamy także pierwsze sportowe fakty RMF FM. Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili? Dzień dobry.
4: Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godzin.
1: Michale, jaki jest plan na najbliższe godziny?
4: Dalej wykorzystywane są i będą drony, a także kamery termowizyjne. Strażacy analizują obraz tych kamer i decydują potem, gdzie wysyłać strażaków, z której strony powinien nadlecieć dron, gdzie mogą pojawić się nowe zarzewia ognia. Służby leśne podały też informację, że ten pożar wybuchł najpierw w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe.
1: Uwaga, kierowcy. Bus zderzył się z autem osobowym na A4 w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Za pół godziny rozmowa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Naszym gościem będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Krzysztof z nami w faktach RMF FM.
5: Jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Krzysztofie, jakie pytania padną po 8:30?
5: Te dotyczące bezpieczeństwa. Czy to wczorajsze spięcie między oboma prezydentami Polski i Ukrainy wpłynie jakoś na nasze bezpieczeństwo? Czy prezydent podpisze traktat polsko-brytyjski, do którego ma zastrzeżenia? No i będzie też pytanie o tych amerykańskich żołnierzy, których obiecał co nam Trump. Jakoś tak na razie nic nie wiemy. Mam nadzieję, że szczegóły poznamy za niecałe pół godziny.
6: Tym żyje Łódź.
1: Miasto opanowali studenci. Trwają juwenalia. Przez cały weekend Łódź będzie rozbrzmiewać koncertami i dobrą zabawą. Sobotnia scena to Koma, Ich Troje, Bambi i Fukaj, czyli muzyczny miszmasz gwarantowany. A wczoraj barwna parada żaków przeszła ulicami Łodzi. Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Mam dla was ogłoszenie! Tylko teraz dla uczestników pochodu juwenaliowego wystąpi największy z
8: Wybrałyście z bogatego programu tegorocznych juwenaliów w Łodzi?
3: Wszystko. Byłyśmy na każdych wydarzeniach z tygodnia juwenaliowego Politechniki Łódzkiej. Teraz jesteśmy na pochodzie i kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
8: No właśnie, a te koncerty, które będą przyciągać?
9: A każde będą przyciągać. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, trochę starych polskich klasyków, więc każdy powinien być zadowolony.
1: W tym roku wspólnie świętują żacy z trzech uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Przez weekend lepiej nie próbować się uczyć, i tak się nie uda.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM zaprasza...
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Parasole teraz potrzebne na zachodzie kraju, tam teraz opady deszczu. Zresztą dziś pogoda ducha, przede wszystkim się nam wszystkim przyda, bo po południu w całym kraju deszczowo i burzowo. Tak tylko dodam, że mam wtedy wolne i zaplanowane imprezy urodzinowe, więc z góry wszystkich przepraszam, taka moja klątwa wolnego. Dziś od 12 stopni w Zakopanem, przez 19 stopni w Warszawie i Łodzi do 24 w Zielonej Górze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Jutro niedziela bardzo podobna, też mam wolne.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od smutnej informacji. Polska turystka zginęła w słowackim raju, paśmie górskim w środkowej części Słowacji. 67-latka odłączyła się od swojej grupy w wąwozie Piecki, bo nie odważyła się przejść kolejnego odcinka szlaku, który prowadzi po eksponowanych drabinkach i kładkach. Od tego czasu z kobietą nie było kontaktu. Na poszukiwania wyruszyło 9 słowackich ratowników. Ciało Polki odnaleźli w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu. Burze, intensywne opady deszczu, a lokalnie możliwy grad. Dziś zmiana pogody w wielu regionach Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw w zachodniej i centralnej części kraju. Prognozowany jest też silny wiatr do 70 km na godzinę. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualną mapę pogody. Rozpoczyna się remont torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wyłączony zostanie ruch tramwajowy pomiędzy Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Utrudnienia potrwają do początku sierpnia. Pierwsze prace zaczną się od środy. Na czas remontu wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.
2: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Witamy i zapraszamy.
3: Dzień dobry, Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
3: Odebrać order Orła Białego Załęskiemu, czy nie?
4: Pan prezydent już zajął stanowisko jasne w tej sprawie. Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ, bohaterów UPA, wie pan, w formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
3: ukraińskiej. Czyli prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
4: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
3: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
4: No, musi być kontrasygnata premiera. No, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie. No, jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
3: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje, w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa? Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
4: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
3: Po co Żołański dzisiaj to robi?
4: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
3: Może inni szatani tam są czynni, wie pan, o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
4: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie. Jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z

0: UPA z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
1: A co jeśli Rosjanie to inspirują? My w to wchodzimy.
0: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujący nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej, szczególnie, że to jest absolutnie nie w linii wartości, którą Unia Europejska reprezentuje.
1: To samo mówisz, że prezydent, że Ukrainy w ten sposób oddala się od struktur unijnych, a jeśli Bruksela nie weźmie tego pod uwagę?
0: No to w takim układzie, gdzie jest spójność narracyjna, mówimy o pewnych wartościach, a w tej narracji Komisji Europejskiej bardzo dużo się mówi o wartościach, no to w tym momencie gdzie te wartości się plasują, skoro są często podkreślane, to w tej sytuacji spychamy je na margines, bo mamy jakiś w tym interes? No nie.
1: To jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Może prezydent powinien wziąć słuchawkę, wziąć telefon i zadzwonić do Kijowa i pogadać jak facet z facetem dorosły i tą sytuację załagodzić w ogóle, że...
0: No chyba jednak gest powinien być wykonany w drugą stronę. Przepraszam, popełniłem błąd. Naprawmy to jakoś.
1: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypomnę naszym słuchaczom, panie ministrze, kiedy do naszego kraju trafi zapowiadana przez Donalda Trumpa ta cała grupa dodatkowych 5000 żołnierzy?
0: No to jest dobre pytanie, bo ono jest w tej chwili na etapie planistów. Zajmują się tym poważni generałowie. Mówiłem już wcześniej, to generał Grinkiewicz i generał Donahue. Jest to kwestia ogromnej logistyki. Ja też tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że ten komponent rotacyjny, który ma do nas przyjechać, on na razie nie jest jakoś zakłócony. Powinna ta rotacja teoretycznie, zgodnie z planem, zakończyć się w połowie czerwca, ale ona cały czas trwa. Natomiast to, czy to będzie, ja bym chciał, to powiedziałem też wielokrotnie, chciałbym, żeby to było tak, jak literalnie napisał pan prezydent Trump, dodatkowe 5 tysięcy, w tej wersji minimum zastąpienie tego komponentu 5 tysiącami, czyli tak jesteśmy do przodu, o 1000 żołnierzy. Jest to dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo, to jest kwestia bardzo symboliczna dla nas, trzeba o nią walczyć, trzeba być tu proaktywnym na tym odcinku atlantyckim.
1: Czyli wersja taka minimum to jest plus 1000, a wersja maksimum plus 5 tysięcy nowych żołnierzy.
0: Tak, i to byłoby najbardziej optymalne. Wiem, że sztab generalny jest w kontakcie z generałem Grinkiewiczem i z generałem Donahue. My też ze swojego, wykorzystując narzędzia, które mamy, też rozmawiamy ze stroną amerykańską. Ja miałem bardzo dobrą rozmowę z sekretarzem Colbym. Tutaj też ważna rzecz, jeśli jeszcze mogę, sekretarz Colby mówi, popytałem się o stałą obecność, zamianę rotacyjną na stałą, on mówi, rozmawiajmy, jest uchylone okno, trzeba złożyć ofertę, trzeba umowę EDCA z 2020 roku pewnie renegocjować, tam też są w tej umowie zapisy dla nas istotne, bo one nakładają na nas pewne zobowiązania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wojskowej. Ja wiem, że w ostatnim czasie one nie były poczynione, więc my musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco nam Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa, i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
1: To chyba wiceminister z obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko do amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
0: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona, znosząca pewne ramy prawne dotyczące budowania takich infrastruktur w takim zwyczajnym trybie, bo to zajmie nam za dużo czasu i zajmie nam lata. Tak samo jak mur na granicy nigdy by nie powstał, gdyby nie specustawa, więc musimy być przygotowani, musimy to zrobić szybko, nie mamy czasu.
1: Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszej dużego radia. Kiedy taka decyzja może zapaść? I kiedy konkretnie? I gdzie takie miasteczko, taka baza mogłaby powstać? W której części Polski?
0: O miejscach konkretnych nie chciałbym mówić. Zapewne będzie to raczej część zachodnia naszego kraju. Natomiast...
1: Czy Bolesławiec, wspominany kiedyś przez szefa MON-u?
0: Na razie jest to w fazie negocjacji i tutaj bym postawił w tym temacie kropkę. Natomiast jeśli chodzi o czas, no czas to jest już. Znaczy to już trzeba teraz się tym zająć.
1: Specustawa, więc ja pytam realnie, kiedy to może rzeczywiście namacalnie istnieć?
0: To jest wszystko w rękach rządu. Ja będę oczywiście z Ministerstwem Obrony Narodowej, jestem w stałym kontakcie. Chciałbym ten harmonogram znać. Mam nadzieję, że on też będzie niedługo przedstawiony, ale tym się zająć trzeba jak najpilniej.
1: Ale to nie będzie ten rok, ale może przyszły?
0: Cała w ogóle budowa infrastruktury to jest przynajmniej 2 lata, tak? Ale my musimy, składając taką ofertę Amerykanom, bo tutaj mówimy już o tym konkretnej budowie, ale składając ofertę Amerykanom, trzeba złożyć i pokazać, że mamy ofertę, mamy ustawę, mamy harmonogram i mamy plan i go realizujemy.
1: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypominam, przenosimy się do radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam druga część rozmowy. Czekajcie i do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Pan prezydent zajął już stanowisko w tej sprawie. Nie zmieni zdania, to kwestia naszej wrażliwości historycznej. W ten sposób Bartosz Grodecki komentował na naszej antenie decyzję Karola Nawrockiego o planach odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Rozmowa Krzysztofa Ziemca z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego trwa w sieci. Z faktami wracamy o 9:00. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan w studiu Katarzyna Podraza. Zapraszam. Echa decyzji polskiego prezydenta o odebraniu odznaczenia Orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy na początek. Mamy też najnowsze informacje z miejsca wielkiego pożaru lasu na Mazowszu. Połączymy się z dziennikarzem RMF FM. Odwiedzimy także legendarne pola bitwy pod Grunwaldem. Dziś zamienią się w arenę walk.
2: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony.
1: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły Orderu. Powód to skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
3: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
4: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
3: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i była... Było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
4: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
3: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest opanowany, ale zagrożenie pozostaje wciąż bardzo duże. Takie informacje o poranku przekazują służby na temat trwającego od ponad 30 godzin ogromnego pożaru w powiatach mińskim i wołomińskim. Ogień objął łącznie około 300 hektarów. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Czy najtrudniejsza część akcji już się zakończyła?
5: Tak, na to wskazują te najnowsze informacje wojewody mazowieckiego. Na tym etapie plany może pokrzyżować już właściwie tylko pogoda. Jeśli dzisiaj odpukać pojawi się silny wiatr, a w prognozie są niestety burze, sytuacja znów może być zdecydowanie trudniejsza, a iskry mogą przenosić się w lesie na kolejne miejsca. W okolicy są tutaj mieszkańcy, którzy cały czas dopingują strażaków.
6: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że na nic możemy. Trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami, to że nie szybko to ugasicie.
7: Mam nadzieję, że jak najkrócej to ugaszą i będzie spokój.
5: Część strażaków ostatnią noc spędziła w budynkach szkół w okolicy i teraz jadą tutaj na miejsce pożaru, by zmienić swoich kolegów. Na miejsce jedzie też teraz wojewoda mazowiecki i jeszcze przed południem w planie jest kolejna odprawa ze służbami.
1: Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii.
8: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na buhurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
2: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
9: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
2: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
9: Powalić go.
2: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
1: Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zagrają w nim ubiegłoroczni zwycięzcy PSG i Arsenal, który ma szansę wygrać trofeum po raz pierwszy w swojej historii. Paryżanie już znają ten smak. Co do motywacji, pędku wygranej i ambicja od roku nie zmalały. Może są nawet mocniejsze, bo już posmakowaliśmy zwycięstwa i chcemy znów poczuć te emocje. Zapewnia obrońca Paryża Marquinhos, dla którego będzie to już trzeci finał Champions League w karierze. Na rozpędzone PSG z ofensywnym tercetem Dembele, Due, Kwaratskhelia, Arsenal spróbuje odpowiedzieć swoją żelazną defensywą z Gabrielem i Salibą. Kanonierzy jako pierwsi dotarli do finału bez ani jednej porażki. W oczekiwaniu na Champions League Liga Narodów Siatkarek, która dla Polek w tym roku w 100% będzie azjatycka, co zdaniem rozgrywającej kadry Katarzyny Wenerskiej ma swoje plusy, ale negatywy przeważają.
12: Dla mnie na przykład jedzeniowo nie fajnie, bo gdzieś tam nie wspominam tego super, trzeba się samemu jakoś tam zabezpieczyć, powiedzmy. No myślę, że te zmiany czasu są najgorsze, ale będziemy bodajże tam 3 tygodnie, więc mam nadzieję, że szybko się zaadoptujemy do tamtego czasu.
4: Pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie nasze siatkarki rozpoczną w środę. Kolejne rozegrają w Tajlandii i Japonii, a ewentualne finały znów w Chinach. Terminarz i rozmowę z Kasią Wenerską mamy na rmf24.pl. Na koniec jeszcze żużel i porażka Motoru Lublin w meczu na szczycie Ekstraligi z GKM-em Grudziądz 44-46. GKM umocnił się na pozycji lidera, a Motor spadł na trzecie miejsce za Spartę Wrocław.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
13: Dajecie znać pod 3322, że w Kruszynie na razie przelotny deszcz i tam dziś w planach sprzątanie ogrodów. W Bielsku Białej też deszczowo i od samego rana rajdy z instruktorami jazdy, tak czytam. Tylko ostrożnie, bo ślisko na drogach może być. Deszczowo też w Krakowie, Opolu, we Wrocławiu i Katowicach. Po południu burze, ale będzie szansa na przejaśnienia, szczególnie na północy kraju. A na termometrach w ciągu dnia od 13 na południu przez 19 w centrum do 23 stopni na zachodzie.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Ukrainy powinien zachować więcej rozwagi i rozsądku, ocenił w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, pytany o decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Grodecki, gość rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM, jest zdania, że prezydent Ukrainy wie, że kwestie związane z UPA są dla Polski bardzo wrażliwe i dlatego nie powinien był podejmować takiej decyzji.
2: Szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujących nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Bartoszem Grodeckim jest na rmf24.pl. Jest kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. To piąta osoba zatrzymana w tej sprawie. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Zanim zaplanujecie wycieczkę w Beskidy, posłuchajcie ostrzeżeń ratowników GOPR. Panują tam deszczowe i chłodne warunki pogodowe, a synoptycy wydali alerty przed burzami. Nawałnicom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Więcej o pogodzie na ten weekend przeczytacie na rmf24.pl. A już w kolejnych faktach RMF FM. Race to the clouds. Czyli wyścig do chmur, jeden z dwóch najstarszych wyścigów samochodowych w USA, nieprzerwanie rozgrywany w Colorado od 1916 roku. Za 3 tygodnie po raz pierwszy pojechać ma w nim polski kierowca Maciej Serafin. Rozmowa z nim w faktach już za niespełna pół godziny. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Co dalej w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Posłuchajcie, co mówił o tym w RMF FM Bartosz Grodecki, szef BBN-u. W doniesieniach z kraju, także śląskiej, pożar mieszkania w kamienicy. A na koniec Maciej Serafin i przygotowania do startu w legendarnym wyścigu do chmur.
3: Tam jest 156 ślepych zakrętów.
2: Rozmawiajmy. Jest uchylone okno. Taką deklarację w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce usłyszał od strony amerykańskiej szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki był gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
4: My musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco na Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
5: To chyba wiceminister z obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko dla amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
4: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze w Mikołowie w Śląskiem. Ogień pojawił się w mieszkaniu w jednej z kamienic. Z innych lokali strażacy ewakuowali 4 kolejne osoby. 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego to kolejna, 5. osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniach opozycyjnych polityków i mediów. Jak informuje policja, jest podejrzany o to, że 18 maja 2 razy zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się, sąd aresztował go na 3 miesiące.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
7: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
2: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podpoznańskim Parku Dzieje. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundy na ekstremalnie trudnej trasie. Pikes Peak International Hill Climb. Trasie nazywanej również Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
8: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce.
9: No więc właśnie.
8: Rysycz, więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Tam jest 156 ślepych zakrętów.
2: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę. Cała rozmowa z Maciejem Serafinem jest na rmf24.pl. Tam też możecie zobaczyć, dlaczego ten wyścig nazywany jest wyścigiem do chmur. O tej ekstremalnej trasie usłyszycie w dzisiejszych faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: dziś, to polecam zaprzyjaźnić się z parasolem. Może na potrzeby weekendu to z jakimś różowym, żeby lepiej znieść deszczową aurę. Zachmurzone niebo teraz w większości kraju, ale rozpogodzi się na północy po południu, a na południu burze. Teraz 13 stopni w Katowicach, po 14 w Opolu i Kielcach, po 18 w Poznaniu i Warszawie, a najcieplej teraz w Zielonej Górze. 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Widzę jakiś plus deszczu w weekend, przynajmniej samochodu.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

roku na Ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują Cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze informacje w sprawie przyczyn ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Dowiecie się, co ustalił nasz dziennikarz. Rosja nie odpuszcza, są zabici, ranni po kolejnych atakach na Ukrainę. Odwiedzimy też Bocianią, stolicę Polski.
2: Bocianów mamy sporo mniej.
1: A w faktach kulturalnych coś wyjątkowego dla miłośników książek. Celowe podpalenie to jedna z branych pod uwagę przyczyn ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdzili wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji w czasie konferencji prasowej w miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jakie jeszcze informacje przekazały służbę?
3: Tutaj równolegle do akcji gaśniczej zabezpieczane są ślady. Będą zbierane informacje od świadków, tak żeby wyjaśnić, czy to faktycznie mogło być podpalenie. To potwierdza zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
4: Trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
3: Na tym terenie w tej chwili pożar lasu gasi wciąż ponad 1000 strażaków. Na niebie może słychać, są policyjne helikoptery. Liczba strażaków tutaj w okolicy już raczej nie będzie zwiększana, ale pozostanie na tym poziomie co najmniej do początku nowego tygodnia. Wiadomo już na pewno, że w poniedziałek odwołane będą lekcje w pobliskich szkołach, bo budynki szkół są wykorzystywane jako miejsca noclegu dla kolejnych zastępów strażaków, które przyjeżdżają z różnych części Polski.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, a około 10 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy obwodu charkowskiego na północnym wschodzie tego kraju. Celem ataku rosyjskiego drona był też gazociąg w centrum Chersonia na południu. Uszkodzone zostały także obiekty infrastruktury, domy i samochody w obwodzie zaporowskim. Kierowcy, uważajcie na trasie S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Nowogard Wschód i Płoty. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Koszalina. Kibicujemy naszej tenisistce Mai Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Pojedynek rozpocznie się lada chwila na korcie w Paryżu. Polka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Relacja z tego spotkania w kolejnych faktach. W tym roku Bociania, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskiem, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są 24 gniazda.
2: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
1: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. Dlaczego bocianów jest mniej? O tym jeszcze dzisiaj usłyszycie w faktach RMF FM.
5: Świat kultury w faktach.
1: Warszawiacy mogą się w ten weekend poważnie zaczytać. O tym na początku faktów kulturalnych RMF FM Marlena Chudzio.
6: Na PGE Narodowym trwają międzynarodowe targi książki. Do jutra czytelnicy mogą spotkać setki autorów z Polski i z całego świata i zrobić zapasy książkowe na najbliższe miesiące.
7: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
8: Fajnych ludzi można spotkać. Wszyscy są radośnie uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera i na pewno będzie wszystko super na tych targach. Byłam na poprzednich targach pod Pałacem Kultury, też mi się bardzo podobało, więc mówię, jak są teraz na Narodowym, to na pewno będzie jeszcze lepiej.
6: Proponuję czytanie zrobić naszym sportem narodowym. W Teatrze Nowym Proxima w Krakowie dziś intrygująca premiera spektaklu Nasza Mama Szynet w reżyserii Katarzyny Chlebny, która jednocześnie wciela się w główną postać. Spektakl opowiada o charyzmatycznej piosenkarce Szynet O'Connor. Spektakl dziś o 19.15. Na koniec z kryminału do kina. Śmiały skok na jedno z najbardziej popularnych muzeów na świecie, Louvre, doczeka się ekranizacji. Przebieg wydarzeń z 19 października ubiegłego roku odtworzy na ekranie francuski reżyser Romain Gavras. Przewiduje się, że film będzie do zobaczenia w 2028 roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
9: Mamy taką mieszankę pogodową akurat w Polsce. Troszeczkę słonka też jest, ale jest też deszczowo. Tutaj głównie centrum, południowy wschód, południe. Tutaj okolice Wrocławia, Opola, Krakowa, Rzeszowa, Łodzi. No to tutaj może pokropić i uważajcie tam na siebie. A jeżeli chodzi o słonko, to za chmurami pojawia się na Suwalszczyźnie. Pojawia się też w okolicach Szczecina. Tam 20 stopni, Suwałki to 16, Łódź 15, Katowice 15, Zakopane 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
9: Paulina Sawicka i Lepiej Być Nie Może w RMF.
0: Słuchacie RMF Relax.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Policyjna interwencja podczas gliwickich juwenaliów. 17-latek z zarzutami. Od ustaleń śląskiego dziennikarza RMF FM zaczniemy. Kierowcy w Lubuskiem dla was utrudnienia na S3. Zajrzymy na paryskie korty tenisowe. Kibicujemy Mai Chwalińskiej. A na koniec grunwaldzkie pola bitewne i rycerski pit stop.
2: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi.
1: Są zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
3: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
1: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
3: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także 2 policyjne radiowozy.
1: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Taganrogu nad Morzem Azowskim. Zniszczono 2 samoloty Tu-142 oraz wyrzutnie pocisków Iskander. Zaatakowany został także port. Wybuchł pożar na tankowcu, zapaliły się też zbiorniki paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu 50 ukraińskich bezzałogowców. Pożar samochodu osobowego na trasie S3 w pobliżu Nowej Soli w Lubuskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Legnicy.
4: Wielki szlem w faktach RMF FM.
1: Maja Chwanińska przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari 1-6 w spotkaniu 3 rundy French Open. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem, który śledzi spotkanie w Paryżu. Dzień dobry, Czarku. Jak wyglądał ten pierwszy set?
5: Doświadczona Greczynka od początku właściwie przejęła inicjatywę. Uderzała celnie, mocno, warunkami fizycznymi, też nie oszukujmy się, góruje nad mającą niewiele ponad 160 cm wzrostu Mają Chwanińską. Nasza tenisistka została przełamana w gemie numer 4. I od tamtej pory tak naprawdę rywalka nie pozwalała jej odnaleźć rytmu z poprzednich spotkań.
1: Czarku, jaka jest sytuacja w drugim secie?
5: W tym momencie jest jeszcze sytuacja wyrównana, na szczęście 1-1, ale serwuje Maja Chwalińska i przegrywa w trzecim gemie 15-40, więc ważą się losy tego gema, być może seta, jeżeli zostanie przełamana. Obawiam się, że może dojść do powtórki z pierwszego seta.
1: Dziękujemy Czarkowi. Kolejny meldunek z French Open w faktach RMF FM o 13. Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buhurtowe, czyli 3-3 i 5-5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
2: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Mhm. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
6: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
2: Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Mhm. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana do roku.
6: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
2: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
1: Z Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a pod Grunwald będziemy często zaglądać w weekendowych faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: tutaj teraz poszukuję Słonka na mapie. No, Suwalszczyzna, okolice Lublina, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, tam to słońce może się pojawić, ale mogą pojawić się chmury. W tej chwili w tamtych miejscach mniej więcej 17 do 21 stopni, 21 stopni głównie na zachodzie, 17 na wschodzie, ale jest też deszcz i ten deszcz się przesuwa. Okolice Gdańska może być burzowo, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tam też deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Czytałam jakieś prognozy, że dzisiaj, a i owszem, będzie lekko.
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Informujemy o tym wszystkim, co najważniejsze. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
3: Na początek wielkie emocje na French Open i niesamowita gra Polki Mai Chwalińskiej. Ten mecz obserwuje dziennikarz RMF FM w doniesieniach z kraju. Utrudnienia dla kierowców na Zakopiance i pogodowe alerty dla Śląska. A na koniec faktów 40 lat filmowej magii w sercu Łodzi. Zacięty mecz Mai Chwalińskiej z Greczynką Marion Sakkari w trzeciej rundzie French Open w Paryżu. Po porażce w pierwszym secie Polka wygrała drugą partię. Trwa trzecie decydujące starcie. Ten pojedynek śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Czarku. Jaka sytuacja w tym secie?
4: Wielkie emocje i prowadzenie Mai Chwalińskiej 3-1, a teraz w kolejnym gemie, który trwa już ponad 7 minut, znów równowaga. To być może kluczowy gem, być może, jeżeli Maja Chwalińska i tym razem przełamie Marię Sakkari, to pójdzie już po zwycięstwo, bo ta przewaga będzie zbyt duża. Ale na razie jeszcze nie można absolutnie tego powiedzieć, bo Greczynka walczy. Bo Greczynka teraz jest blisko uzyskania przewagi. Maja Chwalińska naprawdę zrobiła coś fenomenalnego. Podbudowałaś po tym pierwszym secie. Maja Chwalińska przestała praktycznie popełniać błędy, a zaczęła je popełniać Sakkari. Maja Chwalińska gra fantastycznie i ma wsparcie polskich kibiców, bo słychać okrzyki Maja, Maja na korcie Simon Mathieu. Czekamy na rozstrzygnięcie tego gema i trzymamy kciuki mocno za Maję Chwalińską.
3: Dziękujemy za relację. Z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach RMF FM i oczywiście trzymamy mocno kciuki za Polkę. Uwaga kierowcy, 4 samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance w Gaju. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Krakowa.
5: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
3: Synoptycy ostrzegają w Śląskiem. Chodzi o burze oraz możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach związane z opadami. W faktach RMF FM Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, gdzie spodziewać się burz?
6: Ostrzeżenie obejmuje cały region i obowiązuje dziś do wieczora. Tu w Katowicach od rana mamy przelotne opady deszczu, ale tam, gdzie pojawią się burze, opady mają być znacznie intensywniejsze. Może również padać grad i zapowiadany jest silny wiatr. Intensywne opady to z kolei możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach. W ostrzeżeniu wymieniane są tu 3 główne rzeki oraz ich dopływy. To Mała Wisła, Przemsza i Soła.
3: Marcinie, a jakie warunki są na szlakach w Beskidach?
6: Zamiast powiewu lata w Beskidach teraz bardziej jesiennie. W górach także przelotnie pada deszcz. W wyższych partiach jest również mglisto i jak powiedział mi ratownik GoPru, już miejscami mocniej wieje.
3: Aktualne mapy pogodowe mamy dla Was na rmf24.pl. Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
7: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
3: Wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory. A już w kolejnych faktach RMF FM zabierzemy Was na trasę wyścigu do chmur w amerykańskim Colorado. Wracamy punktualnie o 14:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A na French Open nie zmienię. Maja Chwalińska prowadzi 4-1.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Kapitalna gra Mai Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Polka wygrała z Greczynką. Te wielkie emocje za chwilę w relacji dziennikarza RMF FM. Potem niecodzienne znalezisko w lesie pod Nidzicą. Chodzi o 33 puste skrzynie do amunicji. Zabierzemy was także na trasę legendarnego wyścigu Pikes Peak.
2: W pewnym etapie przejeżdżamy chmury.
1: Rewelacyjna Maja Chwalińska melduje się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka pokonała Greczynkę Marię Sakkari w trzech setach. To spotkanie w Paryżu śledził dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku, Polka dominowała w decydujących partiach.
3: Tak jest, ale kto by to pomyślał po pierwszym secie? Potem Maja Chwalińska była już inną zawodniczką. Wróciła do tego, co pokazywała w poprzednich meczach. Niesamowitej regularności, bronienia niemal każdej, nawet najtrudniejszej piłki, ale także do niesamowitej precyzji i pięknych technicznych zagrań, którymi urzekła także polską publiczność. Rywalce dała popełniać błędy, denerwować się i wybijać z rytmu, bezlitośnie ją punktując. I teraz, jak wnoszę po pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu, próbuję jeszcze dojść do siebie.
4: Nie wiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że cokolwiek, co dzisiaj powiem, będzie miało sens. Naprawdę, nie wiem.
3: Czwarta runda French Open to życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Przy okazji awans do być może nawet czołowej osiemdziesiątki światowego rankingu. O ćwierćfinał French Open Maja zagra zapewne w poniedziałek, a Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk już jutro o 11:00.
1: W lesie koło Nidzicy w warmińsko-mazurskim odnaleziono 33 puste skrzynie do transportu amunicji ćwiczebnej. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Służby ustalają, kto jest właścicielem tych skrzyń i skąd dokładnie pochodzą. Żandarmeria informuje, że są puste i nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Rolnicy rozpoczęli poszukiwania osób do pracy sezonowej przy żniwach. Pracy w polu jak co roku będzie sporo, mówi nam Miłosz Kącik, rolnik z miejscowości Laski Lubuskie.
5: To okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
6: Przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy mówimy, jeśli chodzi o właśnie Lubuskie.
5: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, pszenżyta, pszenicy, grochów. Tutaj u nas w okolicy akurat nie ma, powiedzmy, tam upraw takich batelarskich. Także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Zbiorów w tym roku nie ułatwi też obecna susza.
7: Te fakty robią wrażenie.
1: W faktach RMF FM dziś Maciej Serafin, pierwszy Polak, który za 3 tygodnie stanie na starcie legendarnego Pikes Peak, górskiego wyścigu do chmur w amerykańskim Colorado.
2: Wyścig do chmur, czyli w pewnym momencie, w pewnym etapie przejeżdżamy chmury.
8: No więc właśnie, tam często jest tak, że chmury są poniżej miejsca, tak, z którego wy zaczynacie ten wyścig, przejeżdżacie przez tę grubą warstwę i potem już lądujecie w pełnym słońcu, załóżmy na tej wysokości 4300 metrów.
2: Pędzimy w górne części, górna część wyścigu, to pędzimy około 200, ponad 200 km na godzinę i mamy przepaście 200-300 metrów po prawej stronie naszej, także jest to niesamowicie niebezpieczny wyścig. Druga sprawa, też nasze ciało.
1: Jak przygotować ciało do tych trudnych warunków, gdzie brakuje tlenu? Cała rozmowa dziennikarza RMF FM Tomasza Staniszewskiego z Maciejem Serafinem przed tym ekstremalnym wyzwaniem w Colorado jest na rmf24.pl. Koniecznie zajrzyjcie. Polecamy również kolejne fakty. O 15:00 przywita się z wami Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam pięknej soboty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Paulina Sawicka, dziękuję za dziś.
10: Przepraszam.
9: Tak,
0: słuchacie RMF Relax.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, jest 15, Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Fakty zaczynamy od ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Akcja gaśnicza może potrwać do połowy przyszłego tygodnia. W tej chwili z ogniem walczy ponad 1000 strażaków. Paris Saint-Germain czy może Arsenal Londyn? W Budapeszcie dziś wielkie starcie w finale Ligi Mistrzów. A pod Grunwaldem walki najlepszych rycerzy z całego świata. Rosną szanse na to, że do połowy przyszłego tygodnia strażacy ugaszą ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Wiatr, który utrudniłby akcję gaśniczą, nie będzie tak silny, jak zakładali to wcześniej synoptycy. Akcja trwa od ponad 30 godzin. Z ogniem walczy ponad 1200 strażaków. Pożar w tej chwili jest opanowany, informuje Sylwester Niżnik, wójt gminy Poświętne.
3: Źródło ognia zatrzymane, a nie dogaszone. Wiatr, wiadomo, że może to rozsmuchać i może być ponowna sytuacja.
4: Jak długo akcja może jeszcze tutaj potrwać?
5: 2 do 3 nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów, więc myślę, że musimy mieć pewność, no, że nic się nie pojawi, że żadne zarzewia ognia nie będą na tych 300 hektarach.
4: Wtorek, może środa, to taki realny termin zakończenia tej akcji?
5: Wtorek, może środa, tak byśmy dzisiaj spekulowali, zobaczymy, jak to się potoczy dzisiaj w ciągu dnia.
2: Dodaje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 14-miesięcznego chłopca w stołecznej dzielnicy Targówek. Jak informowaliśmy w faktach, dziecko wypadło z balkonu na 10 piętrze. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować. Dziecko przebywało pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Na dziś zaplanowano przesłuchania kolejnych świadków. Pracownicy sezonowi do pracy na roli? Poszukiwani. Czy łatwo znaleźć zatrudnienie w rolnictwie? Jakie trzeba mieć kwalifikacje? Tym tematem zajął się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Rolnicy szukają chętnych, którzy między innymi wiedzą, jak obsługiwać ciężki sprzęt rolniczy. Jak się okazuje, wiele osób, które chcą złapać się do pracy sezonowej, nie zawsze mówi prawdę o tym, co już potrafi.
7: Że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę nie spełnia naszych wymagań. Przychodzi teraz dodatkowy stres dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Musimy się pożegnać z taką osobą, no bo jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
6: Powiedział mi Miłosz Kącik, rolnik prowadzący gospodarstwo w Laskach Lubuskich.
8: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Budapeszt dziś stanie się stolicą światowego futbolu. W stolicy Węgier finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem Londyn. Początek meczu już o 18:00. W faktach dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku, rozegranie finału w Budapeszcie nie jest więc zagrożone mimo wcześniejszych doniesień.
9: Na to wygląda, choć doniesienia tamtejszych mediów z ostatnich dni były sensacyjne. Przypomnę, według nich spółki kolegi byłego premiera Orbana, Giuli Balasiego, są niewypłacalne i biznesmen nie miał z czego zapłacić podwykonawcom organizującym finał, ale wygląda na to, że wszystko gra. I wieczorem Budapeszt na kilka godzin zostanie stolicą światowego futbolu.
2: Finał Ligi Mistrzów, mecz PSG Arsenal Londyn, przypomnę, o 18:00. Będziemy do niego wracać w faktach. A tymczasem na polach bitwy pod Grunwaldem starcia najlepszych rycerzy z całego świata. Dziś walki drużynowe, jutro między innymi eliminacje do rycerskiej kadry Polski. Co, a właściwie kto jest najważniejszy w trakcie takich zawodów? Jak przekonał się nasz reporter, to kowal i jego rycerski pit stop.
10: Robię elementy zbroi, robię topory bohurtowe, puklerze i no parę rzeczy, które potrzebne jest do walki.
4: Proszę opowiedzieć, jakie pan ma wyposażenie w tym swoim rycerskim pit stopie.
10: To jest taki prosty harwester zbudowany na kowalskim imadle. Mam kowadełko, oczywiście współczesne rzeczy typu flexa, czyli wścibielka kątowa, jakieś tam wiertarka, etc., etc. Czyli jest to bardzo współczesny warsztat. No, metodami średniowiecznymi to średnio by się naprawiało.
4: I długo pewnie.
10: No, oczywiście.
2: Z kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał Piotr Bułakowski. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trzy minuty po 15:00, Paweł Japar. Cześć, witajcie raz jeszcze.

0: nie mam już nic w lustrze mój cień.
1: Słuchacie RMF Relax.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM jest 16.
2: Prawie 30 umów na blisko 80 miliardów złotych z programu SAFE. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o historycznym dniu dla polskiej armii. Później dobre wiadomości dla tych, którzy planują wakacje nad morzem. W Szczecinie święto gier po francusku. W Paryżu Północy trwa wielki turniej gry w bóle. To historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska, mówi wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś ostatni dzień na podpisywanie kontraktów na sprzęt dla wojska finansowany z unijnego programu SAFE. Do końca dnia podpisanych zostanie prawie 30 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi. Trafi do nich niemal 80 miliardów złotych. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapewnia:
3: zdążymy ze wszystkimi umowami i dzięki temu pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
2: Opozycja jest jednak sceptyczna.
4: Zawsze na początku podpisywane są najmniejsze kontrakty, potem przyjdzie na bardziej skomplikowane, większe i za chwilę okaże się zapewne, że to firmy niemieckie, francuskie będą beneficjentami tej pożyczki, którą spłacimy, gdy premier Tusk będzie miał 114 lat, oby żył wiecznie, jest złym rozwiązaniem.
2: Komentował Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Wskazuje też, że rozłożona w czasie spłata pożyczki z programu SAFE zakończy się dopiero w roku 2070. Podlaska policja zatrzymała przy granicy z Litwą dwóch tzw. kurierów przewożących nielegalnych migrantów. To obywatele Litwy i Azerbejdżanu, którzy próbowali wwieźć do Polski obcokrajowców. Wszystkie te osoby zostały przekazane Straży Granicznej, która zgodnie z procedurami odeśle je stronie litewskiej. Dla tych, którzy planują wakacje nad morzem, mamy dobrą wiadomość. Tego lata szybciej dotrzemy autem nad Bałtyk. Kilka kluczowych odcinków ekspresówek jest już gotowych. W faktach teraz nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, prosimy o szczegóły.
5: Ucieszą się kierowcy z Dolnego Śląska i Lubuskiego. Do tej pory podróż nad morze kojarzyła im się raczej z drogą przez Mękę. Niekończąca się budowa S3, wąskie gardła i korki. Ale w tym sezonie letnim możemy już korzystać z całej S3. Ostatni odcinek został oddany jesienią, więc na wakacje dojedziemy już szybciej. To jednak nie wszystko. Na koniec czerwca zapowiadany jest finał budowy S6. To łącznie 400 km trasy, która ułatwi przejazd wzdłuż całego wybrzeża, ze Szczecina aż do Gdańska, ale także uatrakcyjni pobyt i zachęci weekendowych turystów do wypadów. Do Ustki, do Kołobrzegu, Mielna, Darłowa, Łeby czy choćby Jastarni. Podróż przez całe wybrzeże od Gdańska do Świnoujścia ma zająć nam 3 godziny.
6: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: W Szczecinie, Paryżu Północy, Grand Prix du Nord, czyli wielki turniej gry w bóle. To tradycyjna francuska gra zręcznościowa, znana również jako petanka. Do stolicy Pomorza Zachodniego zjechali zawodnicy z całego kraju.
7: Wydawałoby się, że tylko rzucanie kulką do małej kulki, a to jest jednak strategiczne. Umysł pracuje i trzeba trochę się skupić na tym, jakie jest podłoże, jaka odległość, jaki rzut wykonać.
8: Od dawna pan gra w ogóle?
9: Ja już od 7-6 lat.
8: Czyli doświadczenie turniejowe pewnie też już jakieś jest.
9: Zdecydowanie. Już nawet parę sukcesów na koncie, ale to mały.
8: Czemu warto grać w bóle?
10: Nie znam innej dyscypliny, gdzie przeciwnicy stoją obok siebie i mogą sobie pożartować, porozmawiać. Nie trzeba właściwie mieć żadnych umiejętności poza sprawną ręką i niezłym okiem.
2: Rywalizacja jest więc ważna, ale najważniejsza jest wspólna zabawa. A z uczestnikami turnieju rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I 3 minuty po 16:00, Paweł Jabor. Cześć, witajcie.
0: Słuchacie RMF Relax.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Niesamowite rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF FM, Mateusz Bożek, jest 17.
1: Poważne utrudnienia na wielkopolskim odcinku A2. Zablokowana jest też Krajowa 52 w Małopolsce. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. W centrum Warszawy z kolei spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Kto zdobędzie trofeum w finale Ligi Mistrzów? Za niespełna godzinę starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Uwaga kierowcy, groźny wypadek na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Doszło do niego na wysokości miejscowości Toczeń między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Na jezdni w kierunku Świecka ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie z kolei zderzyła się z busem. W wypadku ranna została jedna osoba. Trasa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także Krajowa 52 w małopolskim Inwałdzie, to między Androchowem a Wadowicami. Dachował tam samochód, jedna osoba jest poszkodowana. O wypadku informujecie nas także na gorącej linii RMF FM.
2: Na ten moment droga jest zablokowana z obie strony, bo jest tam akcja służb prowadzona.
1: Mówił pan Patryk, a ja przypomnę, 600 700 800 to numer, pod który możecie dzwonić i zgłaszać nam ważne informacje. Problemy także w centrum Warszawy. Od rana tramwaje nie kursują tam na ponad 4-kilometrowym odcinku Alei Jerozolimskich między Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Zwężona jest także jezdnia dla kierowców. Powód – duży remont torowiska. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz sprawdzał, jak z utrudnieniami radzą sobie pasażerowie.
3: Trudniej się dzisiaj jeździ?
4: No na pewno.
3: Jaką ma pani strategię?
4: Autobus, jedynie autobus.
3: Tramwaje zniknęły na newralgicznym odcinku tu.
5: No ale muszą. No przewidział pan, co się tam dzieje.
3: Co tam, jak to wygląda?
5: Całe tory wyjmują i asfalt rwą.
6: Tory były na tyle fatalne, że trzęsło strasznie tymi tramwajami, więc miejmy nadzieję, że to się poprawi.
3: Na razie do początku sierpnia trzeba czekać, co najmniej.
5: No, boję się, co będzie w poniedziałek, wtorek i jak dzień pracy będzie.
6: Strasznie jest głośno.
3: I do tego ciężkie maszyny tutaj.
6: Maszyny, sprzęt, bardzo się ciężko chodzi, bardzo.
3: A co mogą państwo radzić tym, którzy dopiero będą jechać w centrum Warszawy?
5: Można jechać z KM-kami na przykład.
1: A szczegóły na temat zmian w ruchu w centrum Warszawy mamy na rmf24.pl.
7: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Paris Saint-Germain czy Arsenal Londyn? Która z tych drużyn sięgnie po trofeum Ligi Mistrzów? Już za niespełna godzinę na Puszkasz Arena w Budapeszcie początek wielkiego finału. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, klub z Paryża w zeszłorocznym finale odniósł spektakularne zwycięstwo i czy dzisiejszy mecz, a także jego rezultat będzie podobny?
8: Myślę, że jednak inny niż przed rokiem, kiedy PSG rozbiło Inter aż 5-0, chociaż trudno nie snuć analogii. Znów, zdaniem wielu, najlepsza ofensywa, czyli PSG, zmierzy się z najlepszą defensywą sezonu, Arsenalem. Rok temu żelazna obrona Interu w finale pękała w szwach, ale wątpię, żeby kanonierzy polegli w podobny sposób. Nie spodziewa się tego także trener PSG, Luis Enrique. Powiedziałbym, że mamy podobny pomysł na grę. Obie drużyny strzelają dużo goli, a my też potrafimy bronić. Ale podejście jest trochę inne. Na ławkach trenerskich hiszpański pojedynek Enrique z Mikelem Artetą, a na boisku po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów i Pucharu Europy pojedynek angielsko-francuski. Aż trudno uwierzyć. Pierwszy gwizdek o 18:00.
1: Do finału Ligi Mistrzów będziemy jeszcze wracać w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. A w kolejnych faktach wrócimy na trasę legendarnego wyścigu do chmur i rozmowy z tym, który jako pierwszy Polak za 3 tygodnie chce wystartować na tej trudnej górskiej trasie w amerykańskim Colorado. Maciej Serafin spędzał w symulatorze długie godziny. Co na to rodzina?
9: Ja nawet wołam żonę z kuchni, mówię: Bogusia, chodź tutaj, powiedz mi teraz, zatrzymaj w odpowiednim którym miejscu ten
10: lewo
9: YouTube,
10: czy prawo?
9: Czy ja będę wiedział, co się dalej będzie działo. No i więc mówię, cały dom, wszyscy żyją tym wyścigiem.
1: Race to the Clouds powróci w faktach o 18:00, a dla niecierpliwych na RMF 24 już teraz cała rozmowa z kierowcą Maciejem Serafinem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A propos finału Ligi Mistrzów, to też pojawiły się już składy na ten mecz.

0: Stan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

RMF Relax. Tu odpoczniesz.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, słuchamy.
2: Ogromny pożar lasu na Mazowszu pod coraz większą kontrolą strażaków. Najnowsze informacje o przebiegu akcji gaśniczej zebrał reporter RMF FM. W faktach ważne wieści także dla kierowców z autostrad A2 i A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Budapeszcie rozpoczęła się walka o trofeum piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jutro służby zmniejszą liczbę strażaków, którzy biorą udział w gaszeniu ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Ogień objął ponad 300 hektarów. Akcja gaśnicza trwa już od czwartkowego popołudnia. Nowe informacje zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jaka w tej chwili jest sytuacja na miejscu pożaru?
3: Sytuacja jest pod coraz większą kontrolą. Taką informację dostałem przed chwilą od służb. Dzięki temu obszar akcji gaśniczej, choć wciąż jest bardzo duży, zmniejsza się, podobnie jak liczba samolotów, które gaszą pożar z powietrza. Sama akcja potrwa jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin, dlatego w poniedziałek odwołane są lekcje w pobliskiej szkole. Tam w budynku strażacy mają swoją bazę noclegową, tak to opisuje wójt mazowieckiej gminy Poświętne, Sylwester Niżnik.
4: Mamy nadzieję, że dzieciaki już od wtorku zaczną się uczęszczać do szkoły. Też jest kwestia posprzątania, bo w tej chwili tutaj mamy około 250 miejsc noclegowych i cały czas jest rotacja.
3: Przyczyny tego ogromnego pożaru lasu cały czas wyjaśniają służby pod nadzorem Komendy Stołecznej Policji. Brany pod uwagę jest m.in. wariant celowego podpalenia.
2: Kierowcom na A2 w Wielkopolsce przypominamy o zablokowanym odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Jak informowaliśmy w faktach, przed godziną w pobliżu miejscowości Toczeń ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na jezdni w kierunku Świecka, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie zderzyła się z busem. Według szacunków policji utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze godzinę. Uważajcie też na A4 na wysokości Nogowczyc w Opolskiem. To odcinek pomiędzy węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Na jeździ w kierunku Wrocławia przewrócone drzewo blokuje prawy pas ruchu.
5: Ludzie w faktach RMF FM.
2: Za 3 tygodnie Maciej Serafin jako pierwszy Polak w historii stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wyścigu, którego rekordzistą jest Francuz Romain Dumas. Pokonał trasę autem elektrycznym w niecałe 8 minut, bijąc rekord ustanowiony kilka lat wcześniej przez innego Francuza, Sebastiana Leba, najbardziej utytułowanego kierowcę rajdowego w historii.
6: Dla niego jest obojętne, jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Sebastian Leb miał budowany specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kilo, miał 888 koni, czyli stosunek masy do mocy był 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety tutaj akurat dla kierowcy Romana Dumas, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, tak miało się skończyć.
2: Co w swoim aucie zmienił Maciej Serafin? Jak szykuje się do startu w Colorado? Sprawdźcie na rmf24.pl. W Budapeszcie wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Puszkasz Arenie właśnie rozpoczęło się starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Drużyna z Paryża gra w finale Champions League po raz trzeci. W ubiegłym roku pokonała Inter Mediolan aż 5:0. Nie zniechęca to jednak kanonierów, którzy już przeszli do historii. W fazie zasadniczej turnieju zgarnęli komplet punktów, a na ponad 20 strzelonych goli stracili tylko 4. W Champions League, a nawet w Pucharze Europy nigdy wcześniej nie było finału z udziałem drużyn z Anglii i Francji. Do meczu PSG Arsenal na Londyn wrócimy za godzinę w faktach sportowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ależ intensywne te pierwsze minuty meczu. Rzucili sobie się do gardeł.
0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
7: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
8: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
9: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
10: Michał Zieliński,
11: Bogdan Zalewski,
12: Marcin Jędrych
13: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ale kierowcy tym, co dzieje się na drogach. Słuchajcie faktów o 19. Mateusz Bożek.
2: Śląskiem zablokowana jest krajowa jedynka po zderzeniu się dwóch samochodów. Kierowcy, jeśli jesteście na tej trasie, dajcie głośniej. Potem o nowych planach Stanów Zjednoczonych, które, według doniesień medialnych, chcą przyspieszyć wycofywanie swoich żołnierzy z Europy. Zaczynamy jednak od finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn, Paris Saint-Germain. Po pierwszej połowie finału Ligi Mistrzów kanonierzy prowadzą 1-0. Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziewiszkiem. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Kto strzelił tego niezwykle ważnego gola?
3: Niezwykle ważnego, jedynego. Kai Havertz, niemiecki ofensywny pomocnik, który nie po raz pierwszy zastępuje w Arsenalu klasycznych napastników. Arsenal zszokował tym golem faworyzowany PSG, bo bramka padła już w 6 minucie gry. Sam gol zresztą trochę z przypadku. Niepewnie interweniujący Marquinhos, zamiast wybić piłkę na aut, trafił przypadkiem skrzydłowego Arsenalu Trossarda. Piłka doszła do Havertza, który przebiegł kilkadziesiąt metrów w stronę bramki i pod bardzo ostrym kątem strzelił pod poprzeczkę, trafił do siatki Safonowa. Finał Champions League także w faktach sportowych już za chwilę. Zapraszam.
2: Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa jedynka na trasie Pszczyna-Piasek w Śląskiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wiadomo, że są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa. Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie swoich wojsk z baz w Europie, donosi niemiecki dziennik Welt am Sonntag, powołując się na anonimowe źródło w Pentagonie. Dziennik nie podał jednak szczegółów. Przypomnę, Waszyngton ogłosił niedawno plany wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest powszechnie postrzegane jako konsekwencja sporu o wojnę z Iranem między prezydentem USA Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami. W Niemczech stacjonuje obecnie około 35000 żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Po niemal tygodniu turyści znów mogą przejść najpopularniejszym szlakiem do Morskiego Oka albo przejechać nim wozem konnym. Trasa w ostatnich dniach była zamknięta ze względu na remont. Prace w tym miejscu jednak jeszcze się nie zakończyły. Jakich utrudnień musimy się spodziewać? O tym zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Na razie do końca długiego weekendu prace remontowe będą wstrzymane, więc turyści nie muszą obawiać się żadnych utrudnień. Potem jednak trzeba będzie dokończyć ten remont, mówi jego inwestor, wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki.
6: Kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
5: Na szczęście w tym czasie już nie będzie utrudnień dla turystów, przynajmniej na odcinku między Łysą Polaną i Wodogrzmotami Mickiewicza, bo równocześnie trwa remont odcinka z Zakopanego w stronę Morskiego Oka i tam musimy liczyć się z ruchem wahadłowym aż do jesieni.
2: Sportowe emocje dzisiaj także w Szczecinie. W mieście trwają regaty o Puchar Dnia Dziecka. Warunki na wodzie były dziś dość trudne, a przypomnę, że najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 6 lat.
7: Było fajnie.
8: Był duży wiatr.
9: Ogólnie było bardzo fajnie, ale czasami woda się wlewała.
10: Czyli bujało.
9: Tak. Lubię pływać na optymiście. Sprawia mi to frajdę.
10: Będziecie brać jeszcze udział w jakichś zawodach w tym sezonie?
8: Jeśli będę, to tak.
9: Ja bym chciała do Myśliborza pojechać, bo wiem, że będzie wyjazd.
8: Na pewno będą, więc na pewno.
2: Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem postawy i umiejętności swoich podopiecznych.
11: Naprawdę poradziły sobie super, bo warunki były wymagające. Muszą przepłynąć określoną trasę. Akurat w naszym przypadku była to trasa po trójkącie. Start, później halsowanie pod wiatr, czyli ustawianie się bajdy windem i robienie zwrotów. Kto ukończył pierwszy, ten wygrał.
2: Mówiła instruktorka żeglarstwa Kamila Skowron. Rozmawiała z nią reporterka RMF FM Anna Pałamar. Kolejne zmagania już jutro.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: I zgodnie z obietnicą na początek faktów sportowych finał Ligi Mistrzów. Cezary Dziwiszek, prosimy.
3: Czekamy jeszcze na drugą połowę finału Ligi Mistrzów, więc krótkie przypomnienie składów. W bramce Arsenalu Raja w obronie od lewej, Hinkapi, Gabriel, Saliba, Mosquera w pomocy, Luis Skelly, Rice i Odegaard i trójka z przodu Trossard, Havertz, wspomniany zresztą strzelec bramki oraz Saka. PSG w Europie obronę tytułu najlepszej drużyny w Europie spróbuje jeszcze zapewnić od bramki. Safonow w obronie od lewej, Nuno Mendes, William Paczo, Marki Vitinho z Hakimi w pomocy, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz w ataku, Due, Dembele, Kvaratskhelia. To kosmiczne trio z PSG w pierwszej połowie, prawdę mówiąc, nie rozwinęło skrzydeł. Paryżanie co prawda prowadzili grę, ale niewiele z tego wynikało, bo Arsenal trzyma szczelną defensywę, z rzadka próbuje kontrować. Przypomnę, Arsenal prowadzi 1-0. Wrócimy jeszcze do Budapesztu, a teraz przypomnienie radosnych wieści, nomen omen, z Paryża, gdzie Maja Chwanińska sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując w trzech setach Greczynkę Marię Sakkari i awansując do czwartej rundy French Open.
7: Ona nie pozwoliła tak naprawdę mi dobrze wejść w mecz, więc tutaj wielkie brawa dla niej. A ja, tak jak powiedziałam na korcie, po prostu próbowałam walczyć o każdy punkt i po prostu wierzyłam, że może w pewnym momencie to wszystko się obróci, i no i tak się stało.
3: Mówiła Maja Chwanińska w Eurosporcie. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra z francuską Diane Paris. Jutro o 11:00 spotkanie Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. Do czwartej rundy awansowały dziś także Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, a w spotkaniu Coco Gauff Anastazja Potapowa blisko niespodzianki, bo Coco Gauff, czwarta rakieta świata, jest blisko odpadnięcia. Potapowa wygrała pierwszego seta, prowadzi 5-4 i za chwilę będzie serwować. Finał Ligi Mistrzów, przypomnę, Arsenal PSG 1-0. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: No i co tu się dzieje? Przychodzę, co? Już jedna połowa.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Relax. Chwila wytchnienia.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach RMF FM za chwilę godzina 20 w studiu Mateusz Bożek.
2: W Budapeszcie Paris Saint-Germain nie daje za wygraną. W faktach RMF FM o emocjonującym starciu Paryżan z Arsenalem Londyn w finale Ligi Mistrzów. Później ważne informacje dla kierowców z krajowej 63 na Mazowszu i autostrady A2 w Wielkopolsce. Polski konsulat generalny w Nowym Jorku dwukrotnie zaatakowany przez wandalów. Jeden do jednego w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain odrobiło stratę i remisuje z Arsenalem Londyn. To już sama końcówka regulaminowego czasu gry, a z nami ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry
3: witam
2: wieczór,
3: ponownie.
2: Witaj. Czarku, to już chyba pewne, że czeka nas dogrywka.
3: Wszystko na to wskazuje. Właśnie rozpoczęła się szósta minuta doliczonego czasu gry. Jeszcze zapewne sędzia pozwoli rozegrać jedną, może dwie akcje, ale czy skuteczne? No wątpliwie. Bardzo mało czasu już zostało. Powiem zatem, jak padł ten gol wyrównujący. Z rzutu karnego strzelił go Ousmane Dembele, bardzo pewnie pokonał bramkarza Arsenalu. Rzut karny ewidentny po faulu Mosquery, zatem tutaj dyskusji nie ma. 1-1, Arsenal dał sobie wydrzeć to prowadzenie, którego tak pilnował przez całe spotkanie. Za chwilkę być może będziemy mieli dogrywkę, to potwierdzę w faktach sportowych już za kilka minut.
4: Uwaga! Podajemy fakty.
2: 5 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu karetki z autem osobowym na krajowej 63 w miejscowości Wiśnie w Kołosiedlec na Mazowszu.
5: Karetką podróżowały 4 osoby, samochodem osobowym 2 osoby. Droga krajowa 63 jest zablokowana.
2: Przekazał nam przed chwilą aspirant Piotr Adamiak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Kierowcy, wracamy do Was z najnowszymi informacjami z autostrady A2 w Wielkopolsce. Przypomnę, między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel doszło do groźnego wypadku. W kierunku Świecka ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy. Tam zderzyła się z busem. Jak podają służby, w kierunku Świecka udrożniono jeden pas ruchu. W kierunku Warszawy wyznaczono objazd krajową 92. To są fakty RMF FM. W ciągu 3 dni polski konsulat generalny w Nowym Jorku stał się obiektem 2 aktów wandalizmu. Nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą drzwi i elewację budynku, a także znajdujący się w pobliżu pomnik Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi lokalna policja. Zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń mamy na rmf24.pl. Stare 105 przechodzą na emeryturę. Mowa o tramwajach Konstal 105N i 105NA, które przez ponad pół wieku jeździły po torowiskach w Poznaniu. Ten weekend to czas pożegnań z tymi pojazdami, które dziś i jutro kursują specjalnymi trasami.
6: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie 2 takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA. Na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
2: Obiecuje Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań. A już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Mamy dogrywkę w finale Ligi Mistrzów. Czas na fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
3: Tak jest, potwierdzam. Jednak dogrywka. Może powiem tak, nie jest to finał marzeń, wielu pięknych akcji czy futbolowej finezji, ale emocje będziemy mieć być może do samego końca. Przypomnę, już w 6 minucie wynik otworzył Kai Havertz. I tak jak mówiłem, w faktach 68 wyrównał Ousmane Dembele po rzucie karnym. Pewnie mocnym strzałem pokonał Davida Raje. Więcej sytuacji ogólnie miało PSG. W drugiej połowie szczegóły w słupek trafił Kwaratskhelia tuż nad poprzeczką Vitinha. W doliczonym czasie, w tej ostatniej minucie, próbował jeszcze Barcola, ale trafił boczną siatkę. Arsenal po raz pierwszy w swojej historii, czy PSG drugi raz z rzędu. Tego wciąż nie wiemy. Kto w tym sezonie wygra Ligę Mistrzów? Przed nami zatem pół godziny dogrywki, a w międzyczasie pozostałe tematy w faktach sportowych. Jutro nasi piłkarze rozegrają we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą. Na oficjalnej konferencji przed spotkaniem selekcjoner Jan Urban podkreślał, że nie bez powodu po powołał na najbliższe sparingi trzech nowych obrońców.
9: Analizując naszą grę w defensywie, wydaje mi się, że tam najwięcej jest do poprawy. Moim zdaniem tam jest dużo do poprawy.
3: Jan Urban potwierdził, że w meczu z Ukrainą zagra kapitan Robert Lewandowski, ale nie wiadomo jak długo. Liczy też na przetestowanie wszystkich debiutantów, a potencjalnie jest ich pięciu. 20. etap Giro d'Italia z metą na szczycie Piancavallo wygrał lider wyścigu Jonas Vingegaard. Zatem przed ostatnim płaskim etapem z metą w Rzymie Duńczyk ma ponad 5 minut przewagi nad drugim Felixem Gallem i praktycznie pewne zwycięstwo w turze. Na Puskas Arena w Budapeszcie wciąż czekamy na rozpoczęcie dogrywki. Przypomnę, w finale Ligi Mistrzów PSG kontra Bayern, kontra oczywiście Arsenal. 1-1.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Burzowo w okolicach Żywca, wkrótce może zagrzmieć w Zakopanem. W okolicach Tarnowa też może być burzowo w najbliższych minutach. Sytuacja burzowa nocą z kolei może rozwinąć się na Podkarpaciu. Najmniej na termometrach właśnie w nocy zobaczymy 8 stopni w górach, 10 nad morzem, do 13 w Warszawie i Wrocławiu. Chwila oddechu, zerknąłem na telewizor i cały czas czekamy na dogrywkę finału.

0: Wichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Druk, fakty RMF FM zawsze blisko Was. O 21:00 przy mikrofonie Mateusz Bożek.
2: Trzy osobówki zderzyły się na Krajowej 15 niedaleko Torunia. Utrudnienia także na 63 na Lubelszczyźnie. W faktach ważne informacje dla kierowców. Później o ustawie o statusie osoby najbliższej i możliwym wecie Karola Nawrockiego. Zaczynamy jednak od finału Ligi Mistrzów. O tym, kto zdobędzie trofeum, decydują rzuty karne. W Budapeszcie emocje sięgają zenitu. W finale Ligi Mistrzów mamy konkurs rzutów karnych. Paris Saint-Germain czy może Arsenal Londyn? Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
3: Jestem i decydują się właśnie losy. PSG wygrywa Ligę Mistrzów, broni tytułu. Gabriel nie strzelił karnego. Proszę Państwa, idealnie się wpasowali w nasze wejście piłkarze obu drużyn. Arsenal nie wykorzystał dwóch rzutów karnych. PSG nie wykorzystało jednego. Wygrywa w serii rzutów karnych 4-3 i broni po raz, jako drugi zespół dopiero w XXI wieku, broni Ligi Mistrzów, broni tego trofeum. Arsenal nie zdobędzie go po raz pierwszy. Za chwilę więcej w faktach sportowych.
2: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Miałki zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu służby kierują ruchem. Zablokowana jest także krajowa droga numer 63 w Bezwoli na Lubelszczyźnie. To odcinek Radzyń Podlaski - Sławatycze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
4: Fakty, opinie, komentarze.
2: Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek przyjął ją Sejm. Teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi prosto na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
5: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
2: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski.
6: W czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej, natomiast ten projekt, który jest dzisiaj procedowany w parlamencie, choć nazywa się ustawa o statusie osoby najbliższej, de facto jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają być nową instytucją konkurencyjną dla instytucji rodziny.
2: Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca. Czy to koniec z szukaniem miejsca parkingowego w centrum Łodzi? Kierowcom oddano do użytku pierwszy z trzech wielopoziomowych parkingów. Powstał przy ulicy Wschodniej. Przez tydzień można na nim parkować za darmo. Jednak nowy parking wywołuje wśród kierowców mieszane uczucia.
7: Czy łatwo jest tutaj zaparkować? Łatwo jest wjechać?
8: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle.
9: Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy, także myślę, że powinno spełnić swoją rolę.
7: Teraz za darmo parkujemy, później ma być 5,50 za godzinę. Dużo, mało?
8: Drogo jak na Łódź. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
10: Ja jestem tylko 2 tygodnie, no to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jestem za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
2: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Po wakacjach uruchomione zostaną dwa kolejne parkingi. To w sumie ponad 600 nowych miejsc dla samochodów. A już za chwilę fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: To jeszcze raz. Paris Saint-Germain zwycięzcą Ligi Mistrzów. Zapraszamy na fakty sportowe. Ponownie Cezary Dziwiszek.
3: Witam ponownie. To się dzieje, proszę Państwa. PSG wygrywa serię jedenastek 4-3 z Arsenalem w regulaminowym czasie gry. Było 1-1, przypomnę, po golach Havertza i Dembele. Dogrywka nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia, nie przyniosła tak naprawdę nawet 100% sytuacji, więc jedenastki zdecydowały. A w tych jedenastkach było tak. Ramos otworzył PSG. zaczynało. To jest ważne, bo statystycznie to właśnie ci, co zaczynają, wygrywają i to się dzisiaj sprawdziło. Odpowiedział Jokeres, potem Due na 2-1. Eze, fatalnie przestrzelony rzut karny, ale zaraz potem nie strzela Mendes z PSG po świetnej interwencji Davida Rai, który przywrócił Arsenalowi nadzieję. Potem Rice, Hakimi trafiają do siatki, Martinelli i Beraldo również. No i ostatni, jak się okazało, karny nietrafiony Gabriela, środkowego obrońcy reprezentacji Brazylii i Arsenalu. Będzie mu się śniło po nocach. PSG wznosi trofeum po raz drugi z rzędu. A w faktach sportowych jeszcze zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w koszykówce 3x3 w Warszawie. Kobiecą kadrę przedstawi Państwu trenerka Edyta Koryzna.
13: Aleksandra Ziemborska, która od wielu lat jakby bryluje tutaj na naszych boiskach 3x3. Klaudia Gertchen, która jest jedną z lepszych Polek w Gorzowie Wielkopolskim. Weronika Telenga, która również gra w jednym z najlepszych centrów w Polsce. Oraz mamy jeszcze Annę Pawłowską, naszego super rozgrywającego lidera zespołu, który właśnie w trudnych momentach bierze piłkę i wie, co ma zagrać.
3: Mistrzostwa ruszają w poniedziałek. Tego dnia Polki rozegrają pierwsze grupowe spotkania z Madagaskarem i Czechami. Na koniec jeszcze kolejna tenisowa sensacja na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu z turnieju pań. Już w trzeciej rundzie odpadła czwarta rakieta świata, Coco Gauff, no i obrończyni tytułu sprzed roku. Amerykanka rzutem na taśmę zdołała doprowadzić do trzeciego seta w meczu z Anastazją Potapową, ale w nim górą była reprezentująca Austrię Rosjanka. Powtórzę jeszcze raz już na sam koniec. PSG wygrywa z Arsenalem w finale Ligi Mistrzów.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Współczuję kibicom Ligi Mistrzów, którzy nie słyszeli o zmianie godziny finału i dopiero teraz włączyli telewizory. Pierwszy raz finał rozegrano o 18, a nie 21 i dzięki temu punktualnie o 21, co słyszeliście w faktach, poznaliśmy zwycięzcę Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu. Paryż dziś nie zaśnie, ale co w pogodzie, bo o tym teraz powinienem mówić. Jutro przelotny deszcz na wschodzie oraz w centrum, ale na ogół pogodnie, od 17 stopni na północy do 23 na południu kraju. A skoro piłkarskie emocje mamy już odhaczone, możemy... Wszystko.
0: Słuchacie RMF Relax.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarze 22. Posłuchajmy tego, co istotne.
2: Powalone drzewa, uszkodzone budynki mieszkalne. To bilans potężnej nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Tym otwieramy fakty, później o utrudnieniach na Krajowej 79 oraz na autostradzie A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Na koniec o problemach bociani i stolicy Polski. W tym roku ptaków jest dużo mniej. Potężna nawałnica przeszła nad powiatem strzeleckim na Opolszczyźnie. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, przekazał RMF FM starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
3: 15 budynków jest uszkodzonych, 5 budynków tych to są budynki mieszkalne, w których znajdowali się ludzie. Dwa już wiemy, że będą wyłączone z dalszego użytkowania, więc bez jakiegoś gruntownego remontu tam nikt nie będzie mógł zamieszkać. Nasze działania w tej chwili trwają i koncentrują się na tym, aby zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi te uszkodzone dachy budynków.
2: Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach także informuje o powalonych drzewach i uszkodzonych dachach budynków. Największa nawałnica wystąpiła w gminie Rudziniec. Zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń po przejściu żywiołu mamy na rmf24.pl. Teraz groźny wypadek na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. W Łukawie osobówka zderzyła się z motocyklem. To odcinek Sandomierz-Ożarów. W wypadku ranny został motocyklista. Droga jest zablokowana. Kolejny groźny wypadek na podkarpackim odcinku A4. Między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa. Odblokowano natomiast kolejny fragment Krajowej 50 na Mazowszu. Przywrócono ruch w obu kierunkach między Stanisławowem a Łochowem. Wcześniej ten odcinek był zamknięty ze względu na ogromny pożar lasu koło Wołomina. Jak przekonują służby, ten pożar został już opanowany. Akcja gaśnicza trwa tam od ponad 50 godzin. Ogień objął co najmniej 315 hektarów. Na miejscu wciąż pracuje ponad 1300 strażaków.
4: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
5: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
4: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami, to że nie szybko to ugasicie.
6: Myślę, że akcja może potkać dwa do trzech nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
5: A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
6: No kolejny krok no to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
2: Z wojewodą mazowieckim Mariuszem Frankowskim oraz z mieszkańcami mazowieckiej miejscowości Międzyleś rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strażacy będą kontynuować akcję także w nocy.
7: To także są fakty.
2: Były lata, że w Żywkowie, bociani i stolicy Polski w warmińsko-mazurskim zajętych było ponad 50 gniazd. W tym roku jest aż o połowę mniej. Ekspertów zapytaliśmy, z czego może to wynikać.
8: Populacja bocianów ma dosyć trudno. Mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny. Tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Być może w przyszłym roku przylecie do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała na zimowisku, może gdzieś tam się zatruły, trudno powiedzieć. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło, oprócz suszy, która niestety jest, no, jest nietypowa. Mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować. Mamy suche łąki przede wszystkim, o ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów.
2: Tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. A w RMF FM już za chwilę. Ostatnie dziś fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso. Producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Paryż triumfuje po 1-1 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce. PSG wygrało serię rzutów karnych z Arsenalem 4-3 i zwyciężyło w Lidze Mistrzów. W ostatniej serii do siatki nie trafił filar obrony kanonierów.
12: Drugi raz z rzędu Paris Saint-Germain jest najlepszym klubowym zespołem w Europie.
13: To
11: komentarz Canal Plus Sport. Niedługo później po raz drugi w karierze puchar za zwycięstwo w Champions League wzniósł Marquinhos. Paryżanie triumfują, Arsenal na pierwszy w historii zwycięstwo w Lidze Mistrzów jeszcze musi poczekać. Zawód w Londynie, ale jeszcze większy chyba w Liverpoolu, który po wydaniu 500 000 000 euro na transfery nie powalczył o mistrzostwo Anglii, a i Champions League nie zawojował. Właśnie zwolnił trenera Arne Slota, ma go zastąpić Hiszpan Andoni Iraiola, szkoleniowiec Bournemouth. Jutro rozstrzygną się losy mistrzostwa Polski w Superlidze piłkarzy ręcznych. Czas na rewanż w Kielcach. Industria podejmie Wisłę Płock. Kielczani, którzy nie byli stawiani w roli faworyta, po pierwszym spotkaniu mają aż 5 bramek przewagi.
12: Bardzo dziwny mecz. Ostatnie lata przeciw Płock, może my chyba więcej przegrywamy, ale zawsze są mecze więcej na styku. I wszyscy oczekiwaliśmy taki mecz, ale myślę, że zrobiliśmy super pracę i musimy robić tak samo, pracować dalej.
11: Mówił zawodnik Industrii Daniel Dujszebajew. Początek meczu jutro o 12:30. Z ligą żegna się Pogoń Szczecin, która przegrała baraże z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Nocne burze możliwe na południowym wschodzie kraju, jutro spokojniejsza aura, rano okolice 11-13 stopni, przed południem już okolice 15-18, a w najcieplejszym momencie niedzieli 17 na północy, 21 w centrum, do 23 na południu i południowym zachodzie. Na wschodzie możliwe przelotne opady, niewykluczone, że podczas nich zagrzmi. Ostatni weekend maja to właśnie teraz w kalendarzu w RMF FM.
0: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest to trzecia punktualnie na zegarach w całym kraju, więc zaczynamy fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dziesiątki strażackich interwencji po nawałnicach w Śląskiem i Opolskiem. Uszkodzone zostały domy, linie energetyczne i drzewa. Aż na 2 miesiące z centrum Warszawy zniknęły tramwaje. Wszystko przez duży remont torowiska. Rzeszów chce zainwestować w miejski system antydronowy. Miałby on służyć do ochrony miejskich ujęć wody. Prawie 90 strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskiem. W Opolskiem strażacy interweniowali ponad 40 razy. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dobry wieczór, zacznijmy od województwa śląskiego. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki?
3: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
2: A jak sytuacja wygląda na Opolszczyźnie?
3: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa. W tej chwili strażacy usuwają jeszcze skutki nawałnicy w kilku miejscach Opolszczyzny.
2: A teraz przenosimy się do stolicy, bo z centrum Warszawy zniknęły tramwaje. I to na 2 miesiące. Chodzi o ponad 4-kilometrowy odcinek Alei Jerozolimskich między Rondem Waszyngtona a Placem Sternkiewicza. Powodem jest duży remont torowiska. Zwężona jest też jezdnia dla kierowców. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z pasażerami.
4: Brakuje tutaj teraz tramwajów?
5: Brakuje, bo widzę, że dużo ludzi. Na tramwaje było też dużo ludzi.
4: A teraz przenieśli się tutaj, tak? Na przystanek autobusowy?
5: Tak, tak, no właśnie.
4: A duży ruch jest w autobusach tych zastępczych?
5: No, jest, po kolei autobusy są, to widzę, że jest.
4: Jak ten remont wygląda?
6: Znaczy, wie pan co, ja uważam, że bardzo dobrze wygląda, w sensie, no, są utrudnienia, ale lepiej dla Warszawy.
4: Trzeba poczekać tylko na efekty do sierpnia.
6: Że tak, no trudno, no jak trzeba, to trzeba. Ja jestem za, jak najbardziej.
4: Brakuje trochę tramwajów teraz tutaj w centrum?
6: No myślę, że tak. Trochę jest utrudnień, ale jest dobrze dla Warszawy. Tak. No trzeba chyba się z tym pogodzić, nie?
2: A szczegóły na temat utrudnień w ruchu w centrum Warszawy mamy na rmf24.pl.
7: Tym żyje Rzeszów.
2: Lokalne władze zastanawiają się nad instalacją miejskiego systemu antydronowego. W ten sposób rzeszowski samorząd chce szykować się do ochrony miejskich ujęć wody przed atakami bezzałogowców. Przyznał to w rozmowie z RMF FM prezydent miasta Konrad Fijołek.
8: Nasze miejskie przedsiębiorstwo wodne zabiega o to, żeby mieć system antydronowy, bo na pewno trzeba monitorować, co się dzieje wokół ujęcia wody, że trzeba ewentualnie zgłaszać takie incydenty. Na razie rozglądamy się za istniejącymi rozwiązaniami. Oczywiście musi być to wpasowane w państwowy też system.
2: A dostępne na rynku systemy pozwalają m.in. na neutralizację zbliżających się dronów poprzez wystrzelenie w ich kierunku specjalnej siatki krępującej. Trudno dziś o dobrego pracownika sezonowego, tak mówią rolnicy, którzy szukają osób gotowych do pracy przy tegorocznych żniwach. W województwie lubuskim powodem jest panująca wciąż emigracja zarobkowa.
9: Mieszkamy tutaj przy granicy dosłownie niemieckiej. Ludzie po prostu uciekają do pracy za granicę. Jakby szukają tam perspektyw, mimo że tutaj jest u nas bardzo dużo pracy.
10: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki dzień pracy przy zbiorach w tym takim właśnie okresie letnim, w tej pracy sezonowej?
9: Dzień zaczynamy tak naprawdę od przygotowania maszyn, dmuchanie, smarowanie, wiadomo, codzienny obrzęd gospodarstwa, wyjazd w pole, wszystko zależne też jest od pogody, także ta pogoda też gra kluczową rolę. Wychodzi tak czasami, że mamy przestój tygodniowy, także ta praca też jest ograniczona, powiedzmy, mamy wolnego, tydzień pracy, zależne wszystko od pogody. Praca jest taka, że jak jest pogoda, jest możliwość, to wjeżdżamy w pole i kosimy ile się da, tak naprawdę do momentu, aż nie złapie punkt rosy.
2: Wyjaśniał Miłosz Kącik, rolnik z województwa lubuskiego, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na dwójce przywrócono ruch jednym pasem. Po zdarzeniu trzech aut na wielkopolskim odcinku trasy utworzył się ogromny korek. Nie opadają emocje wśród polityków po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych swojego kraju imię Bohaterów UPA. Na 40. urodziny Muzeum Kinematografii w Łodzi otwiera swój skarbiec dla odwiedzających. Po sobotnim wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce przywrócono ruch jednym pasem w kierunku Poznania. Około godziny 23 udostępniono prawy pas, a służby wciąż rozładowują powstały wcześniej korek. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło przed godziną 17. Na odcinku między Nowym Tomyślem a Trzcielem ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Następnie przebiła się na jezdnię w przeciwnym kierunku i uderzyła w bus. Ranna została jedna osoba. Po wypadku autostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy korzystali z objazdu. Polscy politycy oczekują szybkiej zmiany decyzji prezydenta Ukrainy. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych swojego kraju imię Bohaterów UPA.
3: Mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo ukraińskie po raz kolejny postanawia budować swoją tożsamość historyczną na gloryfikacji zbrodniarzy.
2: Komentował Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, prezydent Polski chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapewnia, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni.
4: Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego 8 czerwca w agendzie tego posiedzenia z jego inicjatywy znajdzie się punkt o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. To premier musi tę decyzję kontrasygnować, żeby weszła w życie.
2: W Koalicji Obywatelskiej także słychać ogromny zawód decyzją prezydenta Ukrainy, ale na razie nie ma jasnej deklaracji, co zrobi Donald Tusk.
5: Mam nadzieję, że prezydent Zełenski zmieni tą decyzję jak najszybciej i nie będzie potrzeby podejmowania żadnych decyzji z polskiej strony.
2: Mówił senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A teraz sport, bo dziś we Wrocławiu nasza piłkarska reprezentacja zmierzy się właśnie z Ukrainą w meczu towarzyskim. Sparing będzie 9. meczem reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas biało-czerwoni odnieśli 5 zwycięstw, dwukrotnie remisowali i ponieśli jedną porażkę. Bilans bramkowy to 15-9. A 64-letni szkoleniowiec prowadzi kadrę od lipca ubiegłego roku, przypomnijmy. Jedyną porażkę zanotował w marcowym barażu ze Szwecją, który przekreślił szansę Polski na awans do Mistrzostw Świata tego roku. A w dzisiejszym meczu wśród 26 powołanych piłkarzy nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, ale będą też nowe twarze. To m.in. Karol Czubak i Mateusz Żukowski.
6: Świat kultury w faktach.
2: Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40 urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Obrychski, Anna Lechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
7: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
2: No ja dodam, że wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory. No to jeszcze przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem, bo tam w ten weekend najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. W piątek można było podziwiać walki 1 na 1, wczoraj przyszedł czas na buchurt, czyli walki 3 na 3 i 5 na 5.
8: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów, a tak to jest tutaj pełna prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
9: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
8: Jak zawsze, bo rycerz 1 na 1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
9: Powalić go.
8: I 5 na 5, 10 na 10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
2: Ja z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No, zacznij, powiedz tam ludziom.
2: Powiedz tam.
10: No, słuchajcie, historia dla dorosłych, radiowców bez cenzury.
0: Słuchacie RMF Relax.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Strażacy kończą pracę po nawałnicy w Strzelcach Opolskich. Żywioł uszkodził tam m.in. kilka budynków mieszkalnych. W Trójmieście powstaje Centrum Odporności na rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku, przekazał minister Radosław Sikorski. Susza i brak chętnych do pracy to może być trudny sezon dla polskich rolników. Fakt o pierwszej rozpoczynamy jednak ostrzeżeniem dla kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Między węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ w pobliżu Ustronia samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy w Strzelcach Opolskich kończą pracę po interwencjach związanych z nawałnicami. Jak przekazał nam komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda. Na miejscu nadal pozostaje policja, a strażacy działania będą kontynuowali nad ranem.
2: Kończymy zabezpieczanie budynków przed ewentualnymi opadami, czyli zabezpieczamy prowizorycznie te konstrukcje dachu, które zostały uszkodzone w wyniku tych silnych wiatrów, które tutaj miały dzisiaj miejsce. No i to już jest ta końcowa faza, czyli ostatnie prace w tym zakresie. Jeszcze nam zgłoszono tutaj zwisające luźno elementy dachu, które chcemy usunąć, tak żeby one nie stanowiły zagrożenia dla osób, które będą ewentualnie przechodzić w pobliżu tych budynków, ale myślę, że to w ciągu najbliższej godziny zakończymy te działania.
1: Jak dodaje komendant, teraz pogoda ma się uspokoić.
2: Prognozy w tej chwili nie wskazują na to, żeby miały się kolejne jakieś sytuacje zadziać, więc no mamy nadzieję na już spokojniejszy czas teraz i no czas na to, żeby mieszkańcy odbudowali swoje domy.
1: A do sytuacji mieszkańców w Strzelcach Opolskich wrócimy w porannym wydaniu faktów. To jest poważny problem. Tak mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego w piątek po spotkaniu państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski, który był na miejscu.
3: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu Królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
4: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności, działania na rzecz bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
3: Mówił wicepremier. Podczas spotkania państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy m.in. bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundę na ekstremalnie trudnej trasie, nazywanej również właśnie Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
6: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce, Rysycz. Więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Tam jest 156 ślepych zakrętów.
1: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę. Cała rozmowa z Maciejem Serafinem jest na rmf24.pl. Tam także możecie zobaczyć, dlaczego ten wyścig nazywany jest wyścigiem do chmur. Rolnicy rozpoczęli poszukiwania osób do pracy sezonowej przy żniwach. Pracy w polujach co roku będzie sporo, mówi nam Miłosz Kącik, rolnik z miejscowości Laski Lubuskie.
7: To okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
8: Przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy mówimy, jeśli chodzi o właśnie Lubuskie.
7: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, pszenżyta, pszenicy, grochów. Tutaj u nas w okolicy akurat nie ma, powiedzmy, tam upraw takich batelarskich. Także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubek-Piłat. A zbiorów w tym roku nie ułatwi też obecna susza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą. Słuchacie RMF Relax.

wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: No, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Uchwalona ustawa zakazująca trzymania psów i kotów na uwięzi czeka na podpis prezydenta. Dzięki kilku zakończonym remontom tego lata szybciej dojedziemy nad Bałtyk. Rycerski pit stop na polach bitwy pod Grunwaldem, czyli za chwilę o tym, ile pracy ma Kowal podczas corocznej rekonstrukcji tej historycznej bitwy. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Jak mówiliśmy, według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent, podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra. Uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
1: Ustawa zostanie podpisana, zapewnia poseł PiS-u Andrzej Śliwka.
3: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
1: A wspomniany kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa. Prezydent tymczasem jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Jak informowaliśmy już w faktach, Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. O tym w faktach Tomasz Skora.
4: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
5: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
4: Nie wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
5: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu mordy.